0: SK2 Wrocław.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Wrocław. Trzebnicka Bazylika, Las Bukowy ze stawami czy Kocie Wzgórza to magnesy przyciągające do gminy Trzebnica setki turystów każdego roku. O atrakcjach tego terenu i powodach, dla których turyści odwiedzają gminę, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach. Jego gośćmi byli Joanna Rafalska i Albert Paprotny z Gminnego Punktu Informacji Turystycznej.
2: Gmina Trzebnica to gmina, która jest dość ciekawym kierunkiem turystycznym, między innymi ze względu na swoją historię, ale też różne atrakcje turystyczne, które macie u siebie. Co jest tym głównym magnesem, który przyciąga tak naprawdę turystów do Trzebnicy?
3: Joanna Rafalska, jestem pracownikiem Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy.
4: Wiele milionów lat temu Homo erectus wybrał Trzebnicę na miejsce swojego bytowania. My tak troszeczkę żartujemy, że teraz ci wszyscy nowi mieszkańcy, którzy są nowymi mieszkańcami Trzebnicy, tak jakby podobną decyzję podejmują, że wybierają Trzebnicę jako dobre miejsce do życia właśnie z bardzo wielu względów. I te względy takie geograficzno-przyrodnicze, klimatyczne też tutaj odgrywają sporą rolę. Jesteśmy blisko aglomeracji wrocławskiej, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, to są takie bardzo ważne atuty. No i mamy całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-kulturalnych. I to też, mówię, ten współczesny człowiek teraz potrzebuje do dobrego życia i też właśnie z tego względu Trzebnica jest wybierana jako to miejsce na siedzibę nowych, nie wiem, naszych rodzin tutaj trzebnickich i jest ich coraz więcej.
2: A turyści czego szukają? Co Trzebnica, ale i gmina Trzebnica ma do zaoferowania swoim turystom?
5: Albert Paprotny, pracownik Gminnego Punktu Informacji Turystycznej Trzebnicy. Trzebnica, można powiedzieć, różni się od innych okolicznych miejscowości tym, że mamy bogatą gamę różnych atrakcji poprzez sięgające dawnej naszej historii, właśnie związane z Homo erectusem, ze świętem Jadwigą, także z dawnym uzdrowieniem, a również jeśli chodzi o atrakcje właśnie takie, które są aktualnie tworzone właśnie ze względu na aktywność sportową, rekreacyjną, też właśnie Trzebnica jest miejscem spokojnym. Blisko mamy właśnie do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia. Jesteśmy dobrze skomunikowani, tutaj jak Kasia wspomniała, mamy właśnie drogę ekspresową, ale mimo to nie jesteśmy miastem głośnym. Też nie jesteśmy sypialnią Wrocławia, jak to niektórzy próbują mówić, ponieważ u nas się żyje i nie tylko śpi, a turyści właśnie mogą poprzez, na przykład odwiedzając Wrocław, szukać innych atrakcji, trochę odpocząć od tego zgiełku tak zwanego i wybierają często Trzebnicę. My jesteśmy właśnie jako pracownicy informacji turystycznej często konfrontowani z sytuacją, kiedy przyjeżdżają do nas turyści, którzy przyjechali do Wrocławia, zobaczyli we Wrocławiu te największe atrakcje, katedrę, panoramę racławicką i tak dalej i im się, można powiedzieć, że to już nudzi i szukają czegoś innego. I że Trzebnica jest właśnie blisko, przyjeżdżają do nas i są zaskoczeni tym, że takie miasto jest blisko Wrocławia.
2: W takim razie, co można tutaj zobaczyć? Gdybyście mieli wymienić, no nie wiem, powiedzmy 5 rzeczy, które od ręki przychodzą wam do głowy i jest takim must have'em dla turystów, co musimy jako turyści zobaczyć w Trzebnicy?
5: Według mnie to takie top 5 Trzebnicy, co warto zobaczyć, no to na pierwszym miejscu jest Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej. To jest nasza perła architektoniczna, kulturowa, związana bardzo mocno z naszym miastem. No, można powiedzieć, że w przeszłości to miejsce dyktowało życie, jakie toczyło się właśnie w Trzebnicy. Właśnie sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej wraz z podcysterskim kompleksem klasztoru. W sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej mamy oczywiście grobowiec Świętej Jadwigi, patronki Śląska, także grobowiec księcia Henryka Brodatego, który pochowany jest wraz z mistrzem zakonu krzyżackiego, co też ma osób o tym wie. W sumie taka ciekawostka, że właśnie często opowiadana przez nas, że dlaczego książę Henryk Brodaty nie jest pochowany ze swoją żoną, nie? I często pytamy, jak myślicie, z kim jest pochowany? No to często ludzie mówią, że z jakąś inną księżną, albo coś w tym stylu. Mówią, nie, to chodzi po prostu o to, że książę Henryk był wzorem cnót rycerskich i także ten mistrz zakonu, dlatego pochowano ich razem, aby wzmocnić jakby rangę tego miejsca. A w podcysterskim klasztorze, no warto zajść do sióstr aby również zobaczyć ich muzeum związane z życiem i działalnością klasztoru, a także wpaść po prostu na kawę do sióstr, do ich kawiarni Świętej Jadwigi, gdzie mają parzoną specjalnie kawę, także domowe ciasto, można także skosztować nawet obiadu, zupy, zatem jest to takie dość niecodzienne miejsce, bo mało osób wie o tym, że do klasztoru można wejść, bo przez długi czas sytuacja ta była inna, że klasztor jednak to było miejsce, gdzie siostry no, w zamknięciu oczywiście była możliwość wstępu, ale to w konkretnych celach, albo do zakładu leczniczo-opiekuńczego, albo stricte do muzeum, rzadko kiedy można było po prostu pójść tam posiedzieć. I teraz właśnie siostry otworzyły się na turystów, na mieszkańców, tak trochę szerzej. Również organizują różne występy, takie zespołów muzycznych, dzieci z lokalnych szkół także tam występują, można wystawy różne lokalnych artystów, a także tam z Dolnego Śląska zobaczyć. Zatem no, siostry trochę jakby działają szerzej również w ramach takiej promocji kultury również tutaj lokalnej.
2: To ten podstawowy pierwszy punkt na liście. Co kolejnego? Co na miejscu drugim?
4: Na pewno warty obejrzenia jest też kościółek pod wezwaniem 14 wspomożycieli w Lesie Bukowym. To też jest taka ciekawostka z samotnią, która została po ostatnim pustelniku. Z całym Lasem Bukowym, z Drogą Krzyżową, która niedawno została odnowiona. To też jest taki ciekawy punkt warto odwiedzenia, taka też troszeczkę pozostałość po tych naszych uzdrowiskowych tradycjach, bo Las Bukowy miał niesamowicie dobry wpływ na nasze samopoczucie, na likwidował bóle głowy i stąd też właśnie tradycja uzdrowiskowa połączona z Lasem Bukowym. Na pewno też należy pamiętać o kościele świętych Piotra i Pawła. Też ma swoją taką ciekawą historię, bo nie zawsze był kościołem. Był moment, kiedy pełnił funkcję magazynu. Dopiero po wielu latach przywrócono mu godność i funkcję świątyni.
5: Jeśli chodzi właśnie jeszcze o kościół Piotra i Pawła, to warto przypomnieć, że jest to najstarsza świątynia u nas w Trzebnicy. Dużo osób kieruje się do bazyliki, ponieważ tam można powiedzieć, że właśnie święta Jadwiga działała i to dużo osób kojarzy właśnie z okresem średniowiecza, z początkami miasta i tak dalej, ale no, najpierw był kościół Piotra i Pawła, który na początku jeszcze był kaplicą świętego Piotra i Pawła drewnianą, później była kaplica kamienna, następnie przebudowano to wszystko na kościół właśnie ceglany i dlatego właśnie warto wspomnieć, że jest to najstarsza świątynia w Trzebnicy, starsza od właśnie sanktuarium świętej Jadwigi i jeszcze nawiążę do kościoła leśnego. Właśnie był to dawniej nietypowy las, ponieważ większość jego obszaru stanowiło park zdrojowy. Aktualnie jak przechodzimy ścieżkami Lasu Bukowego, to możemy podziwiać te piękne bułki wysokie, ale no jeszcze przed wojną, patrząc na stare pocztówki, ta wysokość tych drzew nie była taka wielka. No, w Lesie Bukowym też znajdowała się wieża widokowa, gdzie aktualnie jakbyśmy znaleźli stare, właśnie dawne miejsce, gdzie ona stała, no to można się za głowę złapać i gdzie wieża widokowa w środku lasu, to nie była taka jak ścieżka koronami drzew teraz w miastach tam turystycznych, tam w górach, w Karkonoszach, tylko to była zwykła wieża widokowa, która wychodziła ponad koronę drzew, które one były, no można powiedzieć, no na pewno 1/3 niższe, jak nie o połowę, bo to było jakby świeże zadrzewienie i też zupełnie inny charakter miał ten las, właśnie taki bardziej wypoczynkowo-uzdrowiskowy. Aktualnie Las Bukowy przeznaczony jest głównie do spacerów, do takiego wypoczynku, do właśnie ucieczki trochę od hałasu, do takiego wyciszenia się. W przyszłości fragment Lasu Bukowego ma być przeznaczony pod funkcjonowanie też uzdrowiska. Ma też jakby powrót być do tych dawnych tradycji uzdrowiskowych, gdzie właśnie fragmenty lasu były parkiem uzdrowiskowym i to też ma jakby w przyszłości takie plany są, aby do tego powrócić. No na chwilę obecną Las Bukowy jest typowo miejscem spacerowo-rekreacyjnym.
2: Mieliśmy bazylikę, mieliśmy kościółek leśny wraz z Lasem Bukowym oraz kościół Piotra Pawła, to trzy miejsca. Mówiliśmy o piątce, to co jeszcze? Co byście polecili?
5: Tak, w samej Trzebnicy, no to warto, skoro jesteśmy w Trzebnicy, w wzgórzach trzebnickich, no to trzeba wejść na jakieś wzgórze. I właśnie tutaj u nas w Trzebnicy najwyższe wzniesienie to jest górujące, takie najbardziej charakterystyczne, to jest Winna Góra, potocznie zwana Kociakiem, Kocią Górą. Miejsce, gdzie zostało dokonane odkrycie najstarszych śladów obecności człowieka w Polsce. I to trzeba zaznaczyć, że to są ślady obecności człowieka w Polsce, a nie, że znaleziono szczątki, ponieważ dużo osób przyjeżdża do Trzebnicy i szuka, czy może jakieś kości jeszcze znajdzie. To chodzi o to, że właśnie fragmenty narzędzi, którymi obsługiwał się właśnie Homo erectus lub lub kości zwierząt, na które polował. Właśnie tu warto powiedzieć, że w Trzebnicy kiedyś panował taki klimat, że chodziły tutaj nosorożce, bizony, łosie. Teraz to takie zwierzęta to tylko w książkach można zobaczyć, albo no, jeśli chodzi o łosia, to trzeba było właśnie jechać bardziej takie puszcze czy coś w tym stylu. Jest to miejsce, które zostało zrewitalizowane. Oczywiście były dwa etapy przeprowadzone na małą pętlę edukacyjną. Został zakończony drugi etap, czyli dodatkowej dużej pętli edukacyjnej, na której są właśnie tablice informacyjne przedstawiające sam fakt tego odkrycia oraz przybliżające tamte czasy prehistorii, właśnie w jaki sposób Homo erectus funkcjonował, właśnie jakie zwierzęta tutaj żyły, jaki panował klimat. Powstała platforma widokowa, skąd można podziwiać panoramę miasta. Planowane jest jeszcze w przyszłości, aby powstała na Kociej Górze wieża widokowa. Liczymy na to, że wraz właśnie z popularyzacją wież widokowych na Dolnym Śląsku, które rosną jak grzyby po deszczu, mamy nadzieję, że nasza wieża widokowa również przypadnie do gustu turystom. Już wiele osób, które nas odwiedza w informacji turystycznej, pyta o tą wieżę, bo mamy u siebie taką właśnie makietkę, wizualizację i kiedy można przyjechać na wieżę, nie? Mówimy, że prosimy o cierpliwość, liczymy, że to będzie niebawem i właśnie liczymy też na to, że to będzie taki dodatkowy magnes do turystów.
4: Jeśli chodzi o samo miasto, to tą piątą taką perełką, to ja bym postawiła na Stawy Trzebnickie plus Tężnia, która tam też się znalazła. To jest takie dość ciekawe miejsce, bo ono zostało bardzo mocno zrewitalizowane i faktycznie stało się takimi, można powiedzieć, płucami Trzebnicy. Dodatkowo Tężnia też przyciąga tymi swoimi właściwościami i też jak obserwujemy w informacji turystycznej, naprawdę sporo ludzi z Wrocławia przyjeżdża właśnie, żeby tą Tężnię zobaczyć, żeby tam posiedzieć, poddychać trochę tym powietrzem i to chyba jest najbliższa Wrocławiowi Tężnia, tak jak nasze góry są najbliższe od Wrocławia. Coś w tym jest w tej Trzebnicy, że ma kilka takich, powiedzmy, elementów, które przez tą bliskość Wrocławia powodują, że ci turyści naprawdę chcą do nas przyjeżdżać. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Te Tężnie też przyciągają ludzi nawet bardziej niż z okolic Wrocławia, bo my zawsze podpytujemy, skąd państwo przyjechaliście i dlaczego pomysł na Trzebnicę. To zaobserwowaliśmy właśnie, że i Śląsk, i Kraków, i nawet Warszawa, cały 23 rok, właśnie gdzieś tamte kierunki, oczywiście plus zachodniopomorskie i Wielkopolska, bo tu najbardziej jesteśmy skomunikowani z tą częścią Polski, ale od pewnego momentu faktycznie tam Śląsk, Kraków również i też ci ludzie przyjeżdżając mają wiedzę, że w Trzebnicy jest Tężnia. Zawsze podpytujemy, jakim kanałem informacji się o nas dowiedzieli, bo to dla nas jest takie istotne, jak do tych turystów docierać. I to właśnie nas tak też bardzo zaciekawia i cieszy jednocześnie, że Tężnia w Trzebnicy jest znana gdzieś tam na Śląsku i chcą ludzie przyjechać z tamtej okolicy i to zobaczyć. Ciechocinkiem nie jesteśmy, a mimo to gdzieś ta Tężnia przyciąga. I to naprawdę jest dla nas takie bardzo budujące, że to, co robimy, to się może też podobać na zewnątrz.
5: Nawiązując do Tężni, która już istnieje, warto dodać, że mają powstać kolejne Tężnie, również na Stawach Trzebnickich, tylko w innym miejscu, przy ścianie Lasu Bukowego bardziej, ponieważ ta, która aktualnie u nas działa, znajduje się między dwoma stawami. To też jest powiązane właśnie z powrotem do tych tradycji uzdrowiskowych. Też właśnie, jak Asia wspomniała, że właśnie tym kolejnym właśnie numer 5 to jest, są właśnie te tereny Stawów Trzebnickich, to też warto powiedzieć o tym, że same stawy w sobie nie dałyby takiego efektu bez ich położenia, bo one są właśnie w bliskiej lokalizacji do Lasu Bukowego. Ta, można powiedzieć, synergia, to współgranie lasu i stawów, raz, że no wiadomo, widok jest piękny, czy to wiosna, lato, jesień, zima, no chyba, że jest taka szaruwa, to wiadomo, ale że właśnie to połączenie działa też na ludzi w sposób taki, że dużo osób przyjeżdża, nawet z Wrocławia, bo to często właśnie podajemy przykład Wrocławia, bo to jest miasto wielkie, duże położone, a dużo osób z Wrocławia jeszcze do Trzebnicy nie było i często przyjeżdżają nawet sami wrocławianie, ale no wiadomo, również turyści z całej Polski i ich ten obraz po prostu no porusza, że jest pięknie, że jest cisza, spokój, że nawet te budynki, które stoją przy Stawach Trzebnickich, można powiedzieć, że ludzie zazdroszczą tym ludziom, że tam mieszkają, że turyści, że też chcieliby mieć taki widok na co dzień, ale właśnie sam fakt tej lokalizacji, tego krajobrazu pozwala ludziom też odpoczywać, bo ważnym elementem też, można powiedzieć, tego miejsca, dawnego uzdrowiska, a także tego, do którego gmina dąży, jest to, że przyjeżdżając do Trzebnicy, do miasta, które nie ma statusu uzdrowiskowego, możemy poczuć się jak w uzdrowisku. I to jest właśnie dla nas taki dodatkowy plus, że bez statusu jesteśmy postrzegani jako takie miasto, które coś z uzdrowiska w sobie ma właśnie i to też jest dobre, to też się z tego cieszymy, czy jak jesteśmy na targach turystycznych, czy jak turyści do nas przychodzą, czy jak rozmawiamy z naszymi partnerami z innych informacji turystycznych, to oni już o tym słyszeli. Często ludzie przyjeżdżają, że oni przyjechali do Trzebnicy Zdrój. I to też jest fajne, że to się w jakiejś w głowie tam u ludzi zakotwiczyło. I właśnie sam przyjazd do Trzebnicy pozwala ludziom odpocząć. I to też jest ważna forma uzdrowiska, że ludzie przyjeżdżają do uzdrowiska, aby też w sposób taki bierny trochę leczyć się. Ponieważ właśnie takie miejsca przyspieszają proces leczenia. To też warto powiedzieć. I samo przebywanie w bliskości do Lasu i Stawów Trzebnickich, przez to, że tam panuje klimat leczniczy, już powoduje, że to działa na organizm, na układ oddechowy lub dla osób, które są bardzo zestresowane, to już jest dla nich jakby forma takiej mini terapii. I to też właśnie można zaproponować, że jeśli żyjemy w jakimś stresie, natłoku, to warto przyjechać do Trzebnicy, po prostu od tego się odciąć i żeby znaleźć tutaj taką sobie enklawę spokoju. Zatem to jest taki pomysł na odwiedzenie Trzebnicy.
2: Mówiliśmy o zabytkach, o lesie bukowym, o takich miejscach, gdzie możemy wypocząć czy duchowo, czy aktywnie. A czy gmina Trzebnica jest też miejscem, które może przyciągać turystów sferą kulinarną? Czy macie coś charakterystycznego do polecenia turystom, jeżeli chodzi o kuchnię?
4: Jeśli chodzi o takie właśnie zwiedzanie turystę, który kieruje się smakami kulinariami, to Trzebnica też ma sporo do zaoferowania i tutaj należy wspomnieć o wielu wydarzeniach, które się wpisują w nasz kalendarz wydarzeń. I chyba takie najbardziej charakterystyczne i takie ciekawe dla podniebienia to są dożynki, bo zawsze mnóstwo ludzi właśnie z Wrocławia i jeszcze z dalszych okolic przyjeżdża po to, żeby popróbować tych lokalnych specjałów. To jest ukłon w stronę kół gospodyń wiejskich Sołec, które naprawdę z roku na rok prześcigają się, żeby te potrawy były coraz bardziej wymyślne i takie oryginalne, niepowtarzające się, żeby swoje kramiki tak ubogacić, żeby zachęcały właśnie do degustacji u nich. I to faktycznie im się świetnie udaje. No oprócz tego oczywiście jesteśmy jeszcze zagłębiem sadowniczym, więc te owoce królują u nas na stołach. Są przetwory, są dżemy, wszelkiego rodzaju powidła, soki i oczywiście świeże owoce. To taki nasz znak rozpoznawczy. Z tego też jesteśmy bardzo dumni, tym się chwalimy. Chociażby na Święcie Sadów, które już od bardzo wielu lat jest tutaj na Dolnym Śląsku znane i bardzo chętnie też turyści właśnie nas odwiedzają podczas tego wydarzenia, bo tutaj też zawsze coś smacznego się dzieje. Są różne konkursy, na przykład na jakieś, ostatnio był konkurs na potrawę z jabłek i to nie tylko były ciasta, tylko to były wszechstronnie tak jakieś rozumiane wariacje z jabłkiem w roli głównej. I ci wszyscy, którzy szukają takich właśnie smaków, jeżdżą po takich właśnie wydarzeniach i tutaj osoby, które coś tam w kuchni potrafią zrobić, to mają ogromne pole do popisu, żeby zachwycić właśnie tym swoim produktem. Wina to jest taka stara, nowa tradycja, tak? My już byliśmy terenami, gdzie winnice nie były rzadkością i teraz do tego wracamy. Ludzie na nowo odkrywają walory tutaj klimatyczno-geograficzne, te stoki, które wcześniej były winnicami, ponownie się nimi stają i te winnice, można tak powiedzieć, jak grzyby po deszczu też gdzieś tam wyrastają i tu w okolicach Trzebnicy, w samej Trzebnicy też już kilka ich jest i to chyba jest takie miejsce właśnie, które skupia też jeszcze inną grupę turystów, którzy gdzieś, nawet mamy taki szlak tutaj na Dolnym Śląsku stworzony, szlak wina i piwa i to też się cieszy sporym takim uznaniem, bo powrót do takich, powiedzmy, starych metod uprawy i produkcji znajduje bardzo duże uznanie. Jeśli mówimy o winach, no to należy też wspomnieć o piwie. Mamy w Trzebnicy browar, to jest taki rzemieślniczy browar. Też spore uznanie i to też jak bywamy gdzieś tam na targach w Polsce, to ten browar się tam pojawia i my te produkty widzimy i widzimy też chętnych, którzy już wiedzą, po co sięgają. Czyli to już jest marka, która gdzieś tam zaistniała. Mamy też cydr trzebnicki. Skoro są jabłka, to cydr też i to jest cydr, który zdobył wiele nagród na Polakrze i na wielu innych wydarzeniach, gdzie poddawany był ocenie jurorów. Także jesteśmy bardzo dumni z tego takiego naszego bogactwa. To też jest jeden z naszych potencjałów turystycznych.
2: Można powiedzieć, że z trudem wymieniliście 5 tych głównych punktów, które turyści odwiedzają w Trzebnicy i okolicy, ale takich miejsc wartych zobaczenia jest o wiele więcej. Pytanie zatem, gdzie szukać informacji na temat tego, co w Trzebnicy, ale i w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, czy nawet szerzej na północy Dolnego Śląska zobaczyć, gdzie szukać tych informacji i jaką rolę w tym ma też wasz punkt, punkt informacji turystycznej.
4: Jeśli chodzi o przekaz nasz wychodzący z punktu informacji turystycznej, to rzeczywiście staramy się docierać do wszelkich możliwych odbiorców i do tych, którzy korzystają z social mediów, tych, którzy korzystają z naszej gazety. Są też gabloty z plakatami, bo jest też sporo starszych osób, które niekoniecznie może się na tym gruncie takim komputerowym swobodnie poruszają, więc do nich też musimy docierać. Publikujemy też ulotki i mapy i też inne materiały takie promocyjne, które zabieramy ze sobą na różnego rodzaju wydarzenia. I są to wydarzenia, które organizowane są przez nas na terenie miasta i gminy, ale też bywamy i we Wrocławiu, i na terenie Dolnego Śląska, na targach turystycznych, gdzie odbiór jest jeszcze znacznie większy, bo są też obcokrajowcy, którzy w danym momencie przebywają na przykład we Wrocławiu i do nich też docieramy. Mamy ulotki w obcych językach, sami też posługujemy się językami obcymi, więc to jest dla nas takie duże ułatwienie. W samym punkcie też mamy materiały, które są rozdawane bezpłatnie. Są ulotki, są mapy. Jest też dużo takich treści, które możemy przekazać w formie ustnej, typu baza noclegowa, gastronomiczna, bo to też jest bardzo ważne dla turysty, tudzież różne punkty usługowe, bo podczas podróży różne historie mogą mieć miejsce, więc ludzie traktują punkt informacji turystycznej jako takie miejsce, gdzie mogą rzeczywiście wszelkiej pomocy od nas uzyskać. Nie tylko taką informację stricte turystyczną, ale też właśnie w takich sytuacjach losowych i my też się w tym odnajdujemy, zbieramy te informacje, uaktualniamy je na bieżąco, bo to się dość mocno zmienia. Bardzo chętnie tak tą informacją się dzielimy, bo też dzwonią do nas grupy z całej Polski, które planują wycieczki do Trzebnicy, pytając o przeróżne możliwości, o przewodnika, o nie wiem, transport dodatkowy, tudzież nie wiem, serwis rowerów, bo naprawdę różne są formy spędzania wolnego czasu i my staramy się tym wszystkim formom sprostać, tak żebyśmy byli na tyle skuteczni, żeby każdemu turyście zapewnić maksymalnie najlepszą obsługę. Sam punkt znajduje się tuż pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy, to jest plac Marszałka Piłsudskiego 1, na samym dole, tuż obok Galerii Trzebnickiej, także bardzo łatwo do nas trafić z poziomu parkingu. Pracujemy przez 5 dni w tygodniu, od 7 do 15.
2: Turysta może przyjść do gminnego punktu informacji turystycznej, żeby zdobyć pewne informacje, może tam też dostać na przykład różne mapy, przewodniki, a tych wydaliście całkiem sporo. Zarówno wy jako gmina, ale też we współpracy z różnymi podmiotami. Jakie przewodniki oferujecie i dla kogo one są dedykowane? Czy są to takie ogólne poradniki, czy też są jakieś wariacje, na przykład skierowane do dzieci? Jak to wygląda?
5: W naszej informacji turystycznej oferujemy właśnie materiały, przewodniki, mapy, co ważne, bezpłatnie. To trzeba wspomnieć, bo mało jest informacji turystycznych, które nie pobierają opłaty. My ze względu na to, że podlegamy pod Urząd Miasta Trzebnicy, to właśnie oferujemy nasze materiały bezpłatnie i turyści mogą u nas skorzystać z szerokiej gamy. Przewodniki mamy dla turystów właśnie szukających takich nieoczywistych miejsc, bo wiadomo, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te nasze top 5, wiadomo, jest tego top więcej, ale są miejsca, które rzadko kiedy są takie oczywiste. Na przykład mamy wąwozy, wąwóz piekielny w Trzebnicy, to większość osób kojarzy, ale na przykład poza Trzebnicą, w Taczowie, mamy już inne wąwozy, które są, no, osobiście uważam, że trochę ciekawsze, ze względu na to, że są położone trochę dalej od miasta i są też dłuższe, są głębsze i właśnie w przewodniku, na przykład rodzinnym naszym, jest informacja o tym i warto właśnie ten przewodnik się zaopatrzyć, ponieważ jest w nim informacja nie tylko o atrakcjach, ale także o historii. Historii miasta, historii gminy, także historii poszczególnych miejscowości naszej gminy, czy każda miejscowość, tam staraliśmy się opisać jakiś rys historyczny i co w niej jest ciekawego do zobaczenia. Zatem właśnie przewodnik rodzinny to jest jedna z naszych publikacji, którą właśnie polecamy. Mamy również przewodniki, które we współpracy na przykład z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, może nie tyle co tworzyliśmy, ile udostępnialiśmy informacje o naszym regionie, aby zostały właśnie w tych przewodnikach zawarte. Są to przewodniki dotyczące już trochę większego zakresu, jeśli chodzi o region, ponieważ to jest na cały Dolny Śląsk, ale także pozwala to turystom zapoznać się z szeroką ofertą Dolnego Śląska, w której my również się znajdujemy, a także przewodnik, który wraz z współpracy z Ahoj Przygodo stworzyliśmy właśnie paszport młodego odkrywcy w Trzebnicy. Jest to przewodnik skierowany dla rodzin, a nie tylko, ponieważ dorośli również mogą w taką formę zabawy się zainteresować. Przewodnik jest w formie luźnej. Jest w niej wiele obrazków, takich skierowanych właśnie dla, żeby łatwiejszy był odbiór dla młodego turysty, przystępniejszy bardziej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące naszych zabytków, naszych atrakcji i to właśnie jest przewodnik od samej Trzebnicy, nie o gminie, tylko o Trzebnicy. I znajdują się tam również zagadki, zgadywanki, rebusy, właśnie tak, aby trochę urozmaicić to zwiedzanie Trzebnicy, nie tylko od przejścia od punktu A do B, tylko żeby pomiędzy jeszcze mieć trochę z tego frajdy, czyli prócz suchej treści mamy dodatkowo jeszcze opcję takiej interaktywności z przewodnikiem, zabawy trochę z tymi atrakcjami, które człowiek zwiedza.
2: Mówimy o przewodnikach tradycyjnych, drukowanych, a czy jesteście dostępni również w internecie? Jeżeli tak, to gdzie i co tam na waszej stronie internetowej możemy znaleźć, jakie informacje? Czy są też być może jakieś e-przewodniki, e-mapy, które pomogą nam w zwiedzaniu Trzebnicy?
5: Tak, mamy naszą stronę dedykowaną turystyce turystyka.trzebnica.pl. Znajdują się na niej wszystkie informacje, jakie zdołaliśmy zebrać na temat naszych atrakcji. Są one oczywiście okrojone w taki sposób, aby osoba korzystająca z naszej strony nie musiała przebrnąć przez tony treści, tylko wybraliśmy te najważniejsze, aby po przyjeździe do Trzebnicy uzyskała ewentualnie w informacji turystycznej lub z materiałów tutaj naszych papierowych taką głębszą wiedzę, ponieważ nie chcemy zanudzić na stronie internetowej potencjalnych turystów, to przekazujemy te kluczowe treści. Znajdują się właśnie informacje, znajdują się na stronie turystycznej naszej informacje odnośnie atrakcji, noclegów, restauracji, proponowane są wycieczki rowerowe, piesze, informacje także o naszych miastach partnerskich, także w języku niemieckim mamy treści na temat naszych atrakcji, historii i kultury. Staraliśmy się też, można powiedzieć, zaopatrzyć tą naszą stronę w zdjęcia prezentujące uczciwie nasze atrakcje. Nie dodawaliśmy żadnych retuszów. Nasza strona turystyczna oferuje właśnie szeroką gamę informacji. Mamy tam właśnie mapę multimedialną, gdzie mamy zaznaczone każdą atrakcję wraz z adresem, z godzinami funkcjonowania, a także no właśnie restauracje, muzea czy inne właśnie turystyczne obiekty. Mamy też linki do wersji PDF naszego przewodnika rodzinnego, do map, do kociej ścieżki również, także do naszych stron internetowych, jeśli chodzi o gminę Trzebnica, gdzie przekierowanie jest również do YouTube'a, do Instagrama, gdzie można też informacje związane z turystyką pozyskać. I właśnie też prócz naszej strony internetowej, to też działamy w ramach Facebooka oficjalnego Urzędu Miasta, gdzie też publikujemy treści związane z turystyką. Również w ramach działań Wydziału Promocji tworzymy filmy, które są skierowane do turystów właśnie, aby odkrywać te takie miejsca, które są blisko, a niekoniecznie są popularne. Iż kilka takich filmów powstało. Planowane są kolejne, aby właśnie pokazywać te nasze uroki, które są jakby jeszcze nieodkryte, ale warte do zobaczenia.
1: Gdzie odnaleźć ciszę i spokój? W mieście może być z tym problem, dlatego polecamy Wam spacery po okolicznych lasach. Leśnicy przypominają, że wybierając się do lasu, należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i właściwym zachowaniu. Szczegóły leśnego savoir-vivre zdradza nam Marcin Majewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.
6: Wybierając się do lasu, wybierzmy przede wszystkim takie fragmenty, do których dobrze można dojechać, czy to samochodem, czy to pociągiem. Samochód obligatoryjnie zostawmy na parkingu leśnym, parkingu miejskim i dalej do lasu udajmy się, czy to pieszo, czy to na rowerze. Pamiętajmy o właściwym ubiorze, ale pamiętajmy również o dbałości o swoje stawy skokowe przede wszystkim, czyli ubierzmy buty za kostkę, żeby w przypadku nadepnięcia na jakąś gałąź, czy utracenia równowagi na nierówności powierzchni, ten staw skokowy nam się utrzymał. Pamiętajmy o odzieży, najlepiej zapinanej, tudzież zakrywającej maksymalną ilość naszego ciała, a to ze względu na to, że już mogą pojawiać się kleszcze. Spacerując w lesie, zachowujmy się cicho, żeby zbyt mocno nie uprzykrzać życia mieszkańcom lasu, czyli zwierzętom. One w tym lesie są cały czas, mimo że my ich nie widzimy. W ciągu dnia są najczęściej przyczajone, schowane gdzieś w jakichś zaroślach, młodszych fragmentach lasu. One odpoczywają po całą noc, nocnym żerowaniu, więc jeżeli będziemy zachowywać się cicho, to damy im ten spokojny czas na wypoczynek. Wybierając się do lasu, tak naprawdę telefonu nie potrzebujemy, ale on może czasami nam się przydać w sytuacjach kryzysowych, czy to zawezwania pomocy, czy też poinformowania na przykład kogoś, że zgubiłem się w tym lesie. Bardzo bym również prosił o to, żeby jedzenie, które ze sobą zabieramy, zabierać w opakowaniach wielokrotnego użytku. Najlepiej to, co przynieśliśmy ze sobą, żebyśmy ze sobą z powrotem do domu zabrali i śmieci wszystkie wyrzucili po prostu w domu, a nie do lasu.
1: W takiej sytuacji dobrze jest zgłosić się bezpośrednio do nadleśnictwa, które wskaże drogę powrotną do miasta.
0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny Radia Eskad 2 Wrocław. Zamiast w domach mieszkają w kojcach i czekają na wywóz do schroniska. Bezdomne psy, bo o nich mowa, czekają też na ludzi, którzy odmienią ich los. Od lat pomagają w tym wolontariusze Trzebnickiego Klubu Psa, którzy poszukują czworonogom nowych domów, stałych bądź tymczasowych. O szczegółach rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach z prezeską klubu Małgorzatą Miśtą.
7: Trzebnicki Klub Psa prowadzi nabór osób, które mogłyby przyjąć do swojego domu bezdomne psy w ramach tak zwanych domów tymczasowych. Na czym ta idea polega?
8: Małgorzata Miśta, prezes Stowarzyszenia Trzebnicki Klub Psa. Domy tymczasowe to są takie domy, które nie są na stałe, są na trochę. Chcemy, aby te psy, które trafiają do nas, nie trafiały do schroniska, tylko żeby miały szansę na jakąś adopcję. A ponieważ nie możemy mieć dużo psów, gdyż nie mamy na to miejsca po prostu, próbujemy szukać domów tymczasowych, czyli takich ludzi, którzy zaopiekowaliby się takim psem. W zamian za to dostają oczywiście karmę od nas, opiekę weterynaryjną, no i porady, jeśli coś się dzieje nie tak z tym psem, tak, trzeba pomóc. Natomiast dla takiego psa to jest szansa na to, żebyśmy mogli szybciej znaleźć dom stały, no i też, żeby sprawdził się w warunkach domowych tak naprawdę, bo nie znamy tych psów i jeśli ta osoba się decyduje na to, no to też jest w stanie nam bardzo dużo o tym psie powiedzieć, no i łatwiej jest mu znaleźć dom.
7: Dużo jest takich domów tymczasowych w Trzebnicy i w gminie Trzebnica?
8: No obecnie nie mamy tak dużo domów tymczasowych, ale tak naprawdę nie szukaliśmy ich na samym początku naszej działalności, ponieważ nie było takiej konieczności, tych psów nie było aż tak dużo. Ostatnio jest zatrzęsienie psów, niestety. Szukamy domów tymczasowych, oczywiście też domów stałych. Są ludzie, którzy nawet z Gdańska, czy ze Szczecina, czy z Warszawy nawet piszą, że chcą dać dom tymczasowy. No ale dla nas to jest duża jakby akcja, żeby te psy wysłać, no i też wolelibyśmy mieć je tutaj, tak więc liczymy na otwartość tutaj mieszkańców, że pomogą bardziej.
7: Mówi pani, że nasila się problem bezdomnych psów. Co na to wpływa tak naprawdę, że tych psów bezdomnych przybywa?
8: Ciężko powiedzieć, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, żeby porzucić własnego psa. Natomiast wiele osób odstrasza to, że muszą zapłacić mandat za psa, którego muszą odebrać na przykład z miejsca tymczasowego przetrzymywania psów, gdzie jakby one czekają na tych swoich właścicieli. Jest to dużo psów wioskowych, które żyją sobie gdzieś tam na wsi, przy budzie i ten właściciel właściwie mało się interesuje tym swoim psem i stwierdza, że jak ma zapłacić mandat, to już woli jednak go chyba zostawić i udaje, że to nie jest jego pies. I jest też dużo właścicieli, którzy sobie po prostu tak wypuszczają pieska w Trzebnicy, żeby sobie pochodził po Trzebnicy. I te psy też trafiają do nas i czasem siedzą, potrafią tam siedzieć 2 dni, bo właściciel nie ma dostępu do Facebooka, do naszej strony. Nie jest w stanie jakby dotrzeć do informacji, albo nie chce mu się nawet podejść do Straży Miejskiej i zapytać, czy ten pies tam jest. No bo jakby zawsze wracał po 2-3 dniach, to może wróci, tak? I to jest też duży problem. Natomiast też jest dużo psów porzucanych i nie wiem, czy to teraz na przykład nie święta mają na to wpływ, tak? Dużo ludzi wyjeżdża na święta i no i niestety to jest to samo, co na wakacjach, tak? Że te psy są wyrzucane. No i też mieliśmy psy, które były przywiązywane do drzew, więc to są takie historie, gdzie ktoś chce się pozbyć psa i to jeszcze w taki sposób. Nie wiem, co jest powodem. No, trzeba byłoby chyba zapytać tych, którzy to robią tak naprawdę.
7: Często zdarzają się sytuacje, że do grona w cudzysłowie bezdomnych psów dołączają psy, których mają swoich właścicieli, nie wiem, mają obroże, widać ślady opieki ludzkiej nad tym psem, który ostatecznie z różnych przyczyn zostaje bezdomnym.
8: Obroże się zdarzają, takie parciane albo jakieś stare skórzane, natomiast widać po tym psie, że za dobrze u właściciela nie miał, ponieważ boi się ręki, boi się człowieka, nie wie, co to jest dobro człowieka i trzeba go nauczyć tego, że człowiek może być dobry i może mu właściwie pomóc, a nie tylko przeganiać. Więc jakby widać i czasami my się cieszymy nawet, że te psy trafiają do nas, bo może mogą mieć lepsze życie, tak? Aczkolwiek mówię, że są momenty, gdzie mamy przepełnienie, no i wtedy te psy mogą lądować w schronisku, a tam już jest coraz trudniej na adopcję, bo psów jest bardzo dużo tak naprawdę, ale no niestety zdarzają się takie sytuacje. miejsce, gdzie właściciel jakby specjalnie tego psa nie odbiera, albo mamy informację, wiemy, kto jest właścicielem, ale nikt się do tego okolica nie powie, a pies jest podrzucany nawet do nas, bo powiedzmy, że zaszedł w ciąży i suka ma już szczeniaki, tak? I ten ktoś tutaj, no, po prostu nie chce się nimi już zaopiekować, więc lepiej podrzucić, tak? I szukamy im domów, natomiast no, to nie jest rozwiązanie, ponieważ są inne psy, które tego bardziej potrzebują, natomiast tutaj trzeba by powiedzieć o profilaktyce trochę, czyli sterylizacja i kastracja psów i to chyba by najbardziej pomogło, jeśli chodzi o bezdomność.
7: Dużo psów przybywa w tej, brutalnie mówiąc, przechowalni, którą z tego co wnioskuję, Straż Miejska prowadzi.
8: Powiem tak, to jest pod Urzędem Gminy Trzebnica, ponieważ mamy porozumienie zawarte z gminą Trzebnica i współpracujemy właśnie z gminą Trzebnica i ze Strażą Miejską.
7: Poszukujecie właścicieli, poszukujecie osób, które będą mogły utworzyć taki dom tymczasowy. Jakie są wymagania stawiane potencjalnym prowadzącym takie domy tymczasowe?
8: Po pierwsze, musi być otwarty. Musi zdawać sobie sprawę z tego, że psy są różne i mogą go spotkać jakby różne sytuacje. Mieliśmy dom tymczasowy, który wziął psiaka, ale miał swojego psa i psy się nie dogadały. Po prostu ten pies wrócił. No i okej, tylko trzeba być na tym jakby otwartym i wiedzieć, że są różne sytuacje. U nas procedura, która jest, no troszeczkę się ludzie tego boją, bo to samo jest przy adopcji, natomiast to nam pozwala jakby mieć może nie 100%, ale więcej procent po prostu szans na to, że ten pies trafi do jednak do dobrego domu, gdzie ludzie będą, zdają sobie po prostu sprawę z tego, co to jest opieka nad psem, czyli taka świadomość, czyli muszą wypełnić, co chcą być domem tymczasowym lub stałym, muszą wypełnić ankietę adopcyjną. I tam są takie pytania, jak na przykład na ile jesteś w stanie tego psa wziąć, czy zdajesz sobie sprawę, że może brudzić, że może szczekać, że może przeszkadzać sąsiadom, bo każdy pies jest inny. I jeśli przejdzie się jakby weryfikację tą ankietę, no to dla nas to już jest sygnał, już wiemy troszeczkę o tym człowieku, czyli jak się potem spotykamy, no to już ta rozmowa nie trwa bardzo długo, bo już jesteśmy w stanie dopytać o pewne rzeczy. No i później spotykamy się z tą osobą, jeśli wypełni ankietę i jedziemy i ona, jeśli to jest dom tymczasowy i jakby ta osoba mówi, że nie ma dziecko na przykład, albo potrzebuje psa takiego spokojniejszego, staramy się, żeby to było faktycznie dobrane troszeczkę, jeśli się uda oczywiście, bo nie zawsze jest taka możliwość do tej osoby trochę i patrzymy, tak, czy da radę, bo wiadomo, jak ktoś nie da rady, no to tego psa musi oddać i to jest jakby logiczne. No, w wielu przypadkach zdarza się tak, że te psy faktycznie mają super domy tymczasowe i potem jest łatwiej im znaleźć ten dom stały.
7: Albo zostać w domu stałym, który został przekształcony z tymczasowego. Proszę powiedzieć, w jaki jeszcze sposób pomagacie osobom, które decydują się na prowadzenie tego domu tymczasowego?
8: Na pewno jest zapewniona opieka weterynaryjna psa, czyli odrobaczenie, szczepienie, jakieś podstawowe takie rzeczy. Mieliśmy psa, który miał jakąś zaćmę, tak, bo był starszym psem, więc też te koszta jakby pokrywaliśmy. Tutaj pomagają nam ludzie, czyli wpłacają na nasze konto darowizny i te pieniądze są przeznaczone na to,

0: Trzebnicki klub psa, właściwie Trzebnica, jak się wpisze tam zaginione, znalezione Trzebnica, to się już znajdzie to i tam są wszystkie bieżące informacje dotyczące i psów i tego, gdzie się można zgłosić. Można bezpośrednio do nas dzwonić, są dwa numery telefonu podane, chociaż najlepiej dzwonić po 17, bo każdy z nas pracuje i mamy wolontariuszy, którzy mają te telefony, no ale trzeba pamiętać o tym, że oni pracują normalnie i to nie jest ich praca, oni to robią za darmo. Oprócz tego mamy maila, też można wysłać maila do nas, wszystkie namiary są też na Facebooku, więc tam jest na bieżąco wszystko aktualne.
1: Ogród botaniczny we Wrocławiu chroni zagrożone gatunki, zdobi Stare Miasto i pozwala odetchnąć. Jego historia jest długa i ciekawa, a poznała ją nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Jesteśmy we wrocławskim pięknym ogrodzie botanicznym. Co możemy powiedzieć o jego historii?
3: Zygmunt Kącki, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ach, jednostka niezwykła, ogród ponad 200-letni. Musimy pamiętać, że powstał w XIX wieku, w 1811 roku. Jest to właściwie też rok, w którym tak na dobrą sprawę konstytuuje się Uniwersytet Wrocławski. Jest to też i rok, w którym powstaje piękny Pan Tadeusz, więc jest to symboliczny właściwie obiekt na terenie miasta Wrocławia, w samym jego centrum, w sercu Wielkiej Wyspy Ostrowa Tumskiego, która kiedyś stanowiła odrębną część miejską. No, ogród o bogatej i bardzo długiej historii, jak już wiemy, przechodził bardzo różne koleje swojego rozwoju. Od powstania właściwie rozwijał się niezwykle dynamicznie. Pracowali tutaj znamienici niemieccy profesorowie botaniki, geobotaniki, paleobotaniki, różnych specjalności. Powstawały pierwsze instytuty, na przykład jak Instytut Fizjologii Roślin w tej części Europy. Więc jednostka, która ma bardzo bogatą historię, nie tylko związaną z tym pięknem roślin, które prezentuje, ale też z wielką rangą naukową, jaką reprezentował na arenie międzynarodowej. Rozwija się bardzo dynamicznie, kolekcje są niezwykle bogate, powstają szklarnie, powstaje palmiarnia, kaktusiarnia, czyli te również elementy egzotycznych flor pojawiają się we Wrocławiu, no i oczywiście są obiektem zainteresowania mieszkańców tego miasta. No niestety przychodzi też II wojna światowa i ogród bardzo mocno ucierpiał. W 1945 roku praktycznie została zniszczona większość kolekcji roślin, które były tutaj zgromadzone, znacznie uszczuplony i zniszczony drzewostan. Szklarnie, wszystkie rośliny, które tropikalne, ciepłolubne, przepadły. Więc niestety nie uniknął pożogi wojennej. Zresztą na jego miejscu było stanowisko artylerii w tak zwanym dawnym starorzeczu. Tak określamy ten rogalik stawu wielkiego, który mamy w centrum Ogrodu Botanicznego jako dawną, taki świadek dawnego przebiegu Odry, ale musimy pamiętać, że w tym miejscu przed rozpoczęciem, przed powstaniem Ogrodu Botanicznego była siedziba właściwie militarna skaczącej gwiazdy, czyli to były to fortyfikacje miejskie, które broniły dostępu do Ostrowa Tumskiego. Napoleon Bonaparte, właściwie jego wojska i jego brat, który tutaj przybył w 1807 roku, zdobył Wrocław, bo postanowił oczywiście osłabić bardzo Prusaków, osłabić też Wrocław, no i nakazał zniszczenie tych fortyfikacji. No i taka idea się piękna powstała, że z terenu, który miał strzec, ale też i zabijać, no powstał ogród botaniczny, który daje nam ukojenie, w którym mamy piękno, w którym mamy spokój, no i w którym możemy prowadzić jedno z ważniejszych, a właściwie najważniejszych chyba funkcji ogrodu botanicznego, czyli zabezpieczać rośliny ginące, zagrożone przed wyginięciem w naturze, utrzymywać je tutaj w kulturach uprawy tak zwanej ochrony ex situ, czyli poza miejscem ich naturalnego występowania, że gdyby coś się stało w ich naturalnym środowisku, ten zasób genowy, który my posiadamy tutaj, czyli te rośliny, te gatunki, które występują w naszych, które utrzymujemy na różnego typu rabatach, czy na alpinarium, czy w dziale systematyki, mogły być z powrotem wsiedlone do środowiska naturalnego. Więc ogród botaniczny w Uniwersytetu Wrocławskiego myślę, że jest takim wielkim od początku swojego istnienia liderem, jeśli chodzi o gromadzenie, o prezentowanie również w sposób bardzo ciekawy, interesujący gatunków nie tylko europejskich, nie tylko pochodzących z Polski, ale właśnie praktycznie z całego świata, bo przecież mamy

0: zarówno gatunki z głębokich tropików, nieprzebytych pustyń, na przykład Sonory, Ameryki Południowej, Środkowej, kaktusy, różnego rodzaju inne sukulenty. Zresztą myślę, że warto przyjść, zobaczyć, jak pięknie obecnie są prezentowane, jak niezwykle się rozwijają, jak ślicznie kwitną niektóre, co jest też bardzo ważne, bo będziemy jedyne możliwe raz w życiu zobaczyć niektóre kaktusy, które potrafią zakwitnąć co 10, co 20 albo raz w swoim życiu, ponieważ są to rośliny, które żyją w tak ekstremalnych warunkach, że proces reprodukcji wymaga u nich bardzo dużego wydatku energii. Stąd też zakwita pięknie, ale krótko, najczęściej nocą, po to, żeby było chłodno, żeby mógł przylecieć koliber albo jakaś inna, albo jakiś inny organizm, może jakaś ćma, motyl, który zapyli te kwiaty i z których powstaną nasiona. Więc ten świat roślin, które tutaj pokazujemy Państwu, no właśnie z głęboką historią, bo oprócz tych nowych nabytków, powiedzmy tak, powojennych, w ogrodzie botanicznym trzeba zobaczyć, co jest też niezwykłe. W samym centrum miasta 200-letnie drzewa. Mamy 28 pomników przyrody, z czego dwa to pomniki przyrody nieożywionej, czyli skamieniałości przy profilu geologicznym pochodzącym z XIX wieku. Wielki dyrektor, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Geppert, odtworzył swojej wyobraźni, też z doświadczeń naukowych, jak wyglądały pokłady, jak leżą pokłady węgla w Zagłębiu Wałbrzyskim. Można zobaczyć, jak bardzo trudne warunki mieli górnicy wydobywający ten bardzo dobrej jakości zresztą węgiel, ponieważ to głównie antracyt, węgiel bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi o energetyczność, ale niezwykle trudny wydobyć. Możemy zobaczyć, jak ten wulkan, jak uskoki pojawiały się geologiczne, prześledzić taką historię ewolucji tej Ziemi od naprawdę milionów lat. A oprócz tego możemy zobaczyć skamieniałości pochodzące z Nowej Rudy. W końcu też miasto niedaleko położone Wrocławia. Ileż pięknych miejsc właśnie ten ogród pokazuje, również lokalnie występujących. Piękny daksylodon, właśnie kolejna skamieniałość, jedna z największych skamieniałości, często pojawiała się również w podręcznikach do paleobiologii jako taki element właśnie dużej skamieniałości olbrzymiego drzewa, które żyło 320 milionów lat temu na Ziemi. No trudno sobie to wyobrazić, ale już wtedy też ta różnorodność osiągała niezwykłe formy i była bardzo bogata. No i oczywiście drzewa. No drzewa to jest największe, drzewo to największe sprzymierzeniec człowieka i niestety niemy takie świadki historii naszego miasta. 200 lat temu ktoś je tutaj posadził. Rosną do dnia dzisiejszego piękne okazałe dęby, piękne buki, cisy niezwykłe, które zresztą też jako jedne z nielicznych roślin, wprawdzie z powodów militarnych, gospodarczych były objęte już bardzo dawno jako pierwsze rośliny ochroną gatunkową w naszym kraju przez naszego króla Jagiełę. No ale przecież drewno doskonale nadaje się na łuki, no, ale też niestety całe drzewo jest trujące. Poza jednym elementem, ale już nie będę zdradzał, dlatego, że można je jeść, zresztą bardzo zdrowe. Kosy uwielbiają, nasze kosy w sposób szczególny, co też przyczynia się do rozsiewania tego drzewa. Nasiona są właśnie okryte czerwoną osnówką i tylko ta część jest jadalna. Ale nie polecam, to już dla koneserów, to są takie niuanse florystyczne, botaniczne, które może uatrakcyjniają nam, troszeczkę emocji dają w naszym życiu. Cóż jeszcze można powiedzieć? No, ogród w swoim założeniu też emanuje tą historią tworzenia ogrodu. Przecież to ogród, który zakładany był w okresie tego romantyzmu pierwszego, tej secesji, więc cała jego kompozycja, szczególnie najstarszej części, czyli tej części, którą my oglądamy od ulicy Wyszyńskiego w kierunku ulicy Świętokrzyskiej do głównej alei, tak zwanej Alei Kasztanowcowej, to jest ta jedna z najstarsza część, przeważająca część najstarszej części ogrodu, romantyczne alejki, ukryte, piękne ławeczki, w których przy szumie wody, pomosty, no można popatrzeć i wyobrazić sobie, jak 200 lat temu na przykład przechadzały się pary, panie, zakochani, dzieci bawiły się, jak bardzo różnorodny był ten na przykład obszar. Więc jest to taki piękny świadek historii z bogatą właśnie jego różnorodnością. No, bardzo ważny okres rozwoju ogrodu to oczywiście okres powojenny, kiedy wielcy profesorowie botaniki, między innymi pan profesor Kulczyński, który jest pierwszym dyrektorem powojennym naszego ogrodu, no, niemalże natychmiast po zdiagnozowaniu wartości tego miejsca podjęto decyzję o tym, żeby utrzymać tutaj jednak ten ogród, odbudowywać go. I od 1948 roku kolejny raz ten obiekt miał wielkie szczęście do ludzi z pasją, do ludzi zaangażowanych, do ludzi z olbrzymią wiedzą, którzy po prostu go rozwijali. I do dnia dzisiejszego staramy się to czynić. Uniwersytet, myślę, jest dumny z tego miejsca. Tak jak wszyscy zresztą odwiedzający, którzy tutaj przychodzą, dostrzegają niewielkie symbole nowości, jakieś właśnie ostańce dawnej historii. Podziwiają te piękne drzewa, platany niezwykłe. To przecież też było jedno z miejsc Dolny Śląsk, w którym te drzewa jako bardziej ciepłolubne zostały wprowadzane. Możemy popatrzeć na piękne tulipanowce, bardzo też wiekowe, myślę, że łącznie z założeniem ogrodu, a może niektóre z nich, szczególnie dęby, te największe przy murze graniczącym z seminarium duchownym, mogą być nawet i starsze, prawdopodobnie mają, jeden ma prawie 5 metrów obwodu, więc są to już drzewa bardzo, bardzo stare. No i cóż, kładka słynna. Przecież trudno sobie wyobrazić, aby na tej kładce, szczególnie zakochani, nie spojrzeli w przestrzeń dal, nie zachwycili się właśnie lotosem, który z boku już pięknie właśnie kwitnie, jako nowy nabytek, jako coś, co pojawiło się w ogrodzie od niedawna. Czyli tworzymy też nową historię, więc jest to ogród, który był, jest i będzie. I myślę, że każde jedno pokolenie odkryje w nim coś nowego.
1: Blisko 1500 km szlaków i blisko 150 km ścieżek rowerowych. To oferta, którą dla amatorów jazdy na dwóch kółkach ma Dolnośląska Kraina Rowerowa, czyli obszar rozciągający się od gmin Wołów i Wąsocz na zachodzie, przez Żmigród, Wiśnie, Małą i Milicz, aż po wschodnie tereny Zawoni i Twardogóry. Dlaczego warto tu wpaść i pojeździć na rowerach? O tym nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa.
2: Czym jest tak naprawdę to Dolnośląska Kraina Rowerowa? Co możecie zaoferować turystom, którzy odwiedzą północ Dolnego Śląska?
3: Dolnośląska Kraina Rowerowa to właśnie, tak jak pan powiedział, północna część Dolnego Śląska, zrzeszenie samorządów, które współpracują ze sobą, łączą swoje szlaki, swoje drogi rowerowe po to, żeby mogła się wokół nich rozwijać oferta turystyczna skierowana do rowerzystów. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa zaprasza na swoje drogi rowerowe, na szlaki rowerowe, do korzystania z oferty pensjonatów, restauracji, czyli tych wszystkich miejsc przyjaznych rowerzystom, które są niezbędne do udanego pobytu i udanych rajdów, wycieczek rowerowych.
2: Mówi pani o szlakach, ścieżkach rowerowych, no to idźmy tym szlakiem, że tak powiem. Ile tras rowerowych znajdziemy tutaj właśnie na północy Dolnego Śląska?
3: Tras nieskończenie wiele, bo tak naprawdę każda trasa, jaką sobie wybierzemy na przejazd, na wycieczkę, jest już jakąś właśnie trasą turystyczną rowerową. Mamy na obszarze naszym ponad 1500 kilometrów szlaków rowerowych. Te szlaki rowerowe wytycza się na istniejących drogach o niskim natężeniu ruchu, drogach gminnych, polnych, leśnych, bardzo często właśnie przez różnego rodzaju wioski czy miasteczka przebiegające. A drogi rowerowe, czasami też nazywane albo bardzo często nazywane ścieżkami rowerowymi, to są drogi specjalnie dla rowerzystów wybudowane i tych w naszym regionie też przybywa. Na tę chwilę mamy już tak blisko 140 kilometrów. I co cieszy, co ważne, że te drogi zaczynają się powoli ze sobą łączyć, bo wiadomo, że każdy samorząd na własną rękę na swoich terenach gdzieś te drogi próbuje budować po to, żeby usprawnić komunikację, żeby ułatwić mieszkańcom przede wszystkim dojazdy do szkół, do pracy, ale też oczywiście, żeby łączyć atrakcyjne tereny i zachęcać turystów do przyjazdu i spędzania czasu w danej gminie. Ale te drogi rowerowe mają sens wtedy, kiedy mają i dłuższy przebieg i są przez piękne tereny, przez piękne krajobrazy poprowadzone. Bardzo mnie mnie, nas cieszy, że w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej właśnie to partnerstwo samorządów bardzo aktywnie cały czas współpracuje, żeby drogi z poszczególnych gmin łączyły się w dłuższe odcinki. Nowością, na którą wszyscy bardzo długo czekali, to jest połączenie odcinka Mielickiego z odcinkiem Żmigrodzkim, czyli połączenie ulubionej trasy po dawnej kolejce wąskotorowej, która rozpoczęła się ponad 10 lat temu właśnie od Grabownicy przez Milicz do Sułowa i do Gruszeczki, do granicy gminy Milicz tak naprawdę, a potem rowerzyści na tej drodze napotykali leśną, bardzo często rozoraną drogę, a z drugiej strony z kolei też kilka lat temu wyrosła droga rowerowa prowadząca praktycznie od Wrocławia przez Prusice, Żmigród w kierunku gminy Milicz i też piękny odcinek przez tereny leśne, płaska droga jak stół, praktycznie właśnie bezpieczna, komfortowa, zwłaszcza polecana rodzinom z dziećmi, i też był z drugiej strony problem przejazdu na część Milicką. Inwestycję tą w końcu wykonało Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Ten 6-kilometrowy, tak naprawdę tylko 6-kilometrowy odcinek połączył właśnie odcinki z powiatu trzebnickiego z odcinkiem w powiecie milickim i możemy się już teraz cieszyć naprawdę fajną, długą drogą, bo ten milicki odcinek ma ponad 20 kilometrów. Już dodając te 6 kilometrów tego łącznika i później jadąc, już można sobie wybrać, czy bardziej w kierunku Żmigrodu, czy zjechać w dół na Prusice. Już naprawdę można dzienne, czy nawet dwudniowe trasy pokonywać. I to jest ta, cały czas mówimy o drodze rowerowej po dawnej kolejce wąskotorowej, która przecież prowadziła z Wrocławia przez Prusice, Żmigród, Milicz i później w kierunku Sulmierzyc w Wielkopolsce.
2: Ścieżka połączyła Gruszeczkę i Książęcą Wieś, dwie gminy, dwa powiaty. Jakie jest zainteresowanie turystów właśnie tym nowym odcinkiem drogi rowerowej?
3: Zainteresowanie jest kolosalne i tak naprawdę już kilka lat temu ono się pokazało, jak tylko te pierwsze odcinki drogi rowerowej powstały. I tak naprawdę to też jest presja rowerzystów, którzy ciągle domagają się nowych tras po pięknych terenach, odludnych przede wszystkim, bo ta droga biegnie przez las i przez takie piękne, uśpione w cudzysłowie, pochowane po prostu gdzieś tam głęboko po lasach wioski. Próbujemy robić takie liczenia turystów, ale tak na dobrą sprawę najlepiej korzystać, znaczy na własne oczy najlepiej widać, że faktycznie parkingi w Sułowie, w Miliczu, w Żmigrodzie, w weekendy, zwłaszcza w wakacje, a już nie mówiąc o jakichś takich weekendach właśnie wyjątkowo ciepłych i pogodnych, są pełne samochodów z bagażnikami rowerowymi. Ludzie przyjeżdżają albo bezpośrednio rowerami, jeżeli mają bliżej, albo przyjeżdżają samochodami, albo korzystają z kolei, zostawiają na cały dzień samochód i jadą w teren, korzystając właśnie z tej drogi rowerowej. Droga jest cudna, bo raz właśnie, że jest malownicza, dwa, że jest wykonana w fantastycznej technologii, że nie ma, jest płasko, równo, jest to świetna trasa dla dzieci, jest bezpiecznie, nie ma samochodów, jak się zjedzie z drogi, to się wjedzie najwyżej w trawę albo w piach, więc też nie grozi to jakimiś niebezpiecznymi konsekwencjami dla dzieci, które się na przykład dopiero uczą jeździć, ale bywa też, że jest już nawet zbyt tłoczno i osoby, które cenią sobie dłuższe odległości, czy właśnie mniej ludzi na trasach, to wybierają jakieś odludne szlaki. Ale ta droga rowerowa po dawnej wąskotorówce faktycznie jest taką wisienką na torcie. Ona przyciąga mnóstwo ludzi i zachęcam, żeby na tą drogę przyjeżdżać, bo naprawdę wrażenia są niezapomniane. Natomiast można wtedy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to wybrać sobie na przykład w tygodniu przyjechać i właśnie rozkoszować się tą ciszą, tym spokojem, tym śpiewem ptaków.
2: Mówiliśmy o tej najnowszej ścieżce łączącej Gruszeczkę i Książęcą Wieś, no ale żeby inne się nie obraziły na nas, to też pomówmy, co jeszcze warto zobaczyć na terenie Dolnośląskiej Krainy Rowerowej.
3: Tak, drogi rowerowe to na pewno jest taka najlepsza z ofert, jaka może być dla rowerzystów, ale też nie każdy tego potrzebuje. Bardzo dużo jest oznakowanych szlaków rowerowych, które biegną właśnie poprzez wioski, lasy, pola, łąki i też pokazują całe spektrum krajobrazu, jaki w ogóle na wzgórzach trzebnickich czy właśnie w Dolinie Baryczy można zaobserwować. No, na wzgórzach trzebnickich mamy przestrzeń bardziej otwartą, za to bardziej teren bardziej wymagający, świetny dla kolarstwa tak naprawdę szosowego, bo podjazdy, zjazdy i tak dalej. A Dolina Baryczy z kolei jest właśnie taką płaską przestrzenią, a chociaż też oczywiście zdarzają się jakieś podjazdy. I tutaj dużo już możemy obserwować wszelkiej maści rowerzystów, bo i ludzi młodych, aktywnych, i rodziny z dziećmi, i też seniorów, coraz częściej dzięki temu, że dostęp jest do rowerów elektrycznych, też coraz więcej tych rowerzystów jest, także naprawdę możemy powiedzieć, że żyjemy już w terenie na obszarze atrakcyjnym, turystycznie z rozbudowaną ofertą. Szlaki rowerowe są naniesione na mapy i więc jeżeli ktoś przyjeżdża na nasz teren po raz pierwszy, nie zna go, więc dobrze, żeby taką mapę miał i wówczas doskonale się w terenie odnajdzie. Jak ktoś już lepiej w terenie się orientuje, to już sobie te trasy wymyśla sam. Jedzie po prostu tam, gdzie wie, że jest coś ciekawego do zobaczenia, że wie, że może bezpiecznie dojechać i jest przede wszystkim po drodze, na co popatrzeć, jest pięknie.
2: Co ważne, plusem Dolnośląskiej Krainy Rowerowej są miejsca przyjazne rowerzystom. Możemy tak naprawdę bez obaw wybrać się na rower, bo w każdej chwili możemy liczyć na pomoc, na wsparcie, na miejsce, gdzie będziemy mogli sobie na przykład rower naprawić.
3: W Dolnośląskiej Krainie Rowerowej od kilku lat mamy już taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom. Są to lokalne usługi, głównie pensjonaty, restauracje, ale też oczywiście sklepy, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, które takie usługi naprawcze świadczą na co dzień. Miejsca przyjazne rowerzystom zostały wyłowione z całej palety różnych ofert turystycznych w regionie, właśnie dlatego, że turysta, który do tego miejsca przyjedzie, to po pierwsze jest gdzie z tym rowerem się podziać, może go gdzieś bezpiecznie odstawić, przechować, może nawet będąc w restauracji mieć ten rower blisko siebie, na oku, także że czuje się on i jego sprzęt bezpieczny. Ma dostęp do materiałów o regionie, może kupić właśnie mapy, przewodniki, pobrać aplikacje, dostać materiały bezpłatne, dzięki którym może się zorientować w ofercie regionu, ale też w przypadku jakiejś prostej awarii, jeżeli nie ma własnych narzędzi, może poprosić właścicieli, pracowników o udostępnienie czy to warsztatu rowerowego, czy chociażby skrzynki z narzędziami po to, żeby sobie, nie wiem, dopompować rower, wymienić dętkę, rozkuć łańcuch, czy jakieś takie inne proste naprawy wykonać, także każde miejsce przyjazne rowerzystom taki sprzęt posiada i udostępnia go bezpłatnie. Bo miejsce przyjazne rowerzystom jakby w naturalny sposób występują w otoczeniu szlaków, dlatego też są dostępne dla rowerzystów. Na pitstopach, to jest taka infrastruktura do wypoczynku, zlokalizowana bezpośrednio przy drogach rowerowych i na niektórych, bo nie na wszystkich, ale na niektórych pojawiają się takie samoobsługowe stacje do naprawy i jeżeli nie są zniszczone, co niestety się bardzo często zdarza, bo nie są wandale odporne, to można sobie wtedy też z takich narzędzi na miejscu.
4: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
5: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
6: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera Perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rokowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet 2 razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfekt był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, wkalkulowane. Grupa oczywiście zagrała poza konkursem jako jedna z gwiazd. Została owacyjnie przyjęta, a szczególny aplauz wzbudził utwór Chcemy być sobą, który już niebawem był śpiewany na koncertach z tekstem Chciałbym bić ZOMO. I nie była to jedyna piosenka, w której w wersji estradowej zmieniano słowa. Inna sprawa, że autorem tekstu nie był Olewicz, lecz Hołdys. Ogólnokrajową popularność zapewniła Perfektowi emisja jego koncertu ze Stołecznej Sali Kongresowej z października 1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. Unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało studyjną wersję utworu Wieczorny przegląd moich myśli, który nie pojawił się na regularnych płytach grupy, a doskonale oddawał fascynację lidera muzyką The Police. Podczas naszego koncertu w sali kongresowej, opowiadał Markowski, rozjebano 12 siedzeń. Dlatego, że jak ludzie z pierwszych rzędów wstali, to ci z tyłu chcieli nas widzieć. Stanęli więc na tych siedzeniach i skakali po krzesłach. A kto cięższy, to się zarywał. Po tym incydencie mieliśmy zakaz wstępu do kongresowej. Podobnych scen nie widziano w tym miejscu od czasów słynnego koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayala 13 lat później. Gdy Perfekt był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem 1, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, także nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz, który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko 1 piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem 1. longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle w ciągu jednego dnia przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem nie został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwszy long playe najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długogrający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starce, nam mówicie? Przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdy Solewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygi, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz. Chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem, niewiele ci mogę dać. Tak jak ja bym to zagrał i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się 2 tego rodzaju piosenki. Wieczorny przegląd moich myśli i Nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż 2 ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa „kogo skarcić za Hołdysa” czy „kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym” można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że Hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. Gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie, Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika, lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała 3 utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji Hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy Hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu. Autobiografia. Sygitowicz grał bowiem większość solówek, a bas Zawadzkiego dodawał drapieżności muzyce grupy. Znakomicie zresztą rozumiał się z perkusistą Szkudelskim, a jak wiadomo, to właśnie sekcja rytmiczna stanowi kręgosłup każdej kapeli. Ich następcy, Andrzej Urny i Andrzej Nowicki, mieli bluesowe korzenie, co nieco zmieniło brzmienie zespołu. Nawet jeżeli muzykę wciąż tworzył Hołdys, a teksty pisał Olewicz. Widać to na płycie Live, wydanej w 1982 roku, będącej zapisem koncertu w warszawskiej Stodole. To znakomita pozycja, ale też dowód, że był to już inny Perfekt niż w czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu Hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok Chciałbym bić ZOMO pojawiały się frazy Nie bój się tego Jaruzelskiego, a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEPCEPA CEPEM POGANIA, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence Co za hałas, co za szum, we fragmencie Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd, Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak Nie płacz Ewka. Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny, opowiadał. Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty, akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział, no masz zasrańcu w prezencie. Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. Napociłem się, zanim znalazłem pomysł, potwierdzał Olewicz. Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju. Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób. Olewicza, Hołdysa, Mogilnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej, opowiadał Olewicz. Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, małego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny. Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec, wspominał. Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem wujek Józek zmarł, ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało wiatr odnowy wiał. Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Ot taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia. Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider jednak uważał, że autobiografia traktuje o nim. Z trudem udało mu się wyperswadować, by oddał mikrofon Markowskiemu, ale i on miał problemy z piosenką. Walczył z nią przez cały dzień. Liderowi udało się jednak przeforsować, by utwór został zarejestrowany w sposób monotonny, opowiadający, co przysporzyło dodatkowych problemów. W pewnej chwili rozpatrywał nawet porzucenie projektu. Taśma z utworem trafiła do radiowej trójki w ręce Piotra Kaczkowskiego. Rówieśnik Olewicza zawsze wysoko cenił dobre teksty, a w tym odnalazł przeżycia swojego pokolenia. Wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfektu uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w Ewce czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. Docenili to słuchacze, nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali pocztówek dźwiękowych, nie słuchali Radia Luksemburg, ani nie znali Blue Suede Shoes i nie wiedzieli, kim był klezmer. Na początku września 1982 roku autobiografia zadebiutowała na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 17. Chociaż jej radiowa premiera odbyła się zaledwie 4 godziny wcześniej. A przecież było to w czasach, gdy nie istniał internet i głosowano telefonicznie. Po tygodniu dotarła do miejsca pierwszego, na którym królowała przez 7 notowań, a w pierwszej dwudziestce pozostawała łącznie przez 17 tygodni. W zestawieniach najlepszych polskich piosenek wszechczasów zawsze zajmowała miejsce pierwsze lub drugie, rywalizując z Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy UNU. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przebojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdys Olewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka 3 razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej dwudziestce utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w pocztówce do państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
5: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
4: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
7: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
4: Magazyn muzyczny.
7: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
4: Magazyn muzyczny.
7: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrukcję. instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Trubadurzy rozwijali się bardzo dynamicznie, w repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją. Kiedy nikt...

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przejdzie, jak zwierzę.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego pop

0: codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie, odsłonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół. Jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: SK2.

zdechło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Punktualnie godzina 9 w niedzielę 11 października. To jest Radio SK2, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i pomimo brzydkiej pogody za oknem gwarantuję wam, że my naszymi polskimi hitami mocno was rozgrzejemy.

Myślę, że to był dobry numer na rozbudzenie się w niedzielny poranek, bryska i jej odbicie. Teraz jeszcze coś, co bardziej was, myślę, rozbudzi. No bo nie wiem, czy wiecie, że w Polsce mamy miejsce, które wygląda, jakby Harry Potter miał tutaj zaraz zacząć kolejny rok nauki. I chodzi mi o zamek w Mosznej, nazywany polskim Hogwartem. Ma dziesiątki wież, bajkową architekturę i historię, w której no nie brakuje tajemniczych legend. Co ciekawe, bywał tutaj nawet niemiecki cesarz Wilhelm II. A jeżeli szukacie pomysłu na jesienną wycieczkę albo idealnego miejsca na piękną sesję zdjęciową, no to proszę bardzo. Tylko różdżki nie pakujemy, chyba że chcecie zaczarować korki w drodze powrotnej. SK2 Perfekt, niewiele ci mogę dać w SC2 już teraz, ale muzycznie to my wam damy bardzo dużo, obiecuję.

Marcin Rozynek i numer najlepsze, a tym razem historia z gatunku niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że wsiadacie na statek i płyniecie na drugi koniec świata, żeby zachować własny język i kulturę. I dokładnie taki plan mieli Walijczycy, którzy 161 lat temu wyruszyli do Argentyny. Chcieli stworzyć tam walijską społeczność, w której będą mogli żyć po swojemu, no i mówić własnym językiem i oczywiście pielęgnować własne tradycje. I wiecie co? To nie była chwilowa emigracyjna przygoda, tylko początek historii, która przetrwała pokolenia. A my czasem nie potrafimy utrzymać kontaktu ze znajomymi z drugiego końca miasta, no bo dla nas jest tak strasznie daleko i trzeba dwa razy przesiadać się w tramwaj. No, więc teraz pomyślcie sobie o tym. SK2. A muzycznie już teraz Krzysiek Zalewski i jego Anuszka. Mega dobry numer, posłuchajmy.

0: dobry numer Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, z najnowszego albumu Mroza, który ma taki sam tytuł. To jest 7 studyjny album Mroza. A tym razem o imprezie, która wydarzyła się wczoraj, no bo wczoraj wielkie święto muzyczne, roztańczony PGE Narodowy, no a tam prawdziwy festiwal gwiazd, słuchajcie, no i oczywiście stylizacji. Skolim postawił na Ortalion, Magdalena Narożna na szmaragdową zieleń, no a Blanka odsłoniła płaski brzuch. No i każdy miał swój pomysł na to, jak przyciągnąć spojrzenia, no i zostać zapamiętanym. No bo na takim evencie nie wystarczy dobrze zaśpiewać. Umówmy się, trzeba jeszcze się ubrać tak, żeby następnego dnia ludzie pamiętali, kto występował, a kto wyglądał, no, jakby pomylił garderobę z szafą na siłowni. SK2.
1: Reklama. Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia.

0: rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
3: I po reklamie.

0: na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 piosenka, którą wszyscy, którzy chodzili do gimnazjum, pamiętają doskonale. Dlatego, że tańczyliśmy do tej piosenki tańce przytulańce na szkolnych dyskotekach. Farba chce tu zostać. No nie mogło być inaczej. Po 10 na początek Urszula, Sylwia Grzeszczak i Budka Suflera. Będziemy powolutku i spokojnie rozbudzać Was i wprowadzać w dobry nastrój w tę niedzielę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Właśnie rusza drugi dzień targu japońskiego NewCon i Games and Vintage Days, czyli dwóch wydarzeń, które odbywają się w czasoprzestrzeni we Wrocławiu. Tam oczywiście poznamy kulturę japońską, skosztujemy japońskich dań, będzie można zobaczyć wystawy samurajskie czy cosplayerów, którzy poprzebierani właśnie tam są, ale będzie można też pograć w gry retro, bo dzieje się tam naprawdę wiele. Czasoprzestrzeń dzisiaj jeszcze do 18.
12: No i mamy godzinę 10 na zegarach. Zaglądamy do kartki z kalendarza i dzisiaj imieniny obchodzi Aldona i Brunon. Wszystkiego najlepszego, a my będziemy grać polskie hity nie tylko dla tych, którzy obchodzą imieniny i urodziny, tylko dla wszystkich tych, którzy właśnie wstali i jedzą śniadania niedzielne. Te bardziej skromne, ale i te bardziej takie huczne i wyjątkowe. Antonina van Dessel, dzień dobry.

Budka Suflera i Bal Wszystkich Świętych na kilka chwil po godzinie 10 w Radiu SK2. I teraz pytanie, które zadaje sobie większość osób, która lubi jeść maliny, które no o tej porze roku są najlepsze. Więc pytanie brzmi, myjecie maliny przed jedzeniem, czy wrzucacie je prosto do buzi? No i tutaj, słuchajcie, zdania są podzielone, ale specjaliści odżywienia rozwiewają wątpliwości i odpowiadają wprost, że te delikatne owoce trzeba płukać pod zimną wodą. I powiem wam, że no okej, tylko że przy malinach jest jeden problem. Człowiek chce umyć całą porcję, ale zanim doniesie je do zlewu, połowy już nie ma. No i teraz pytanie, to był deser czy kontrola jakości? SK2. A teraz nowość, Kuba i Kuba, chłopaki w SC2.

0: Słuchajcie, jest szansa, że tej nocy niebo nad Polską zafunduje nam niezłe widowisko. Chodzi o zorzę polarną, która może być widoczna również u nas w Polsce. Wydano specjalny alert, więc warto wieczorem zerknąć w niebo, najlepiej z dala od miejskich świateł, na jakieś łące, żeby była taka duża przestrzeń. I pomyślcie, że nie trzeba lecieć do Norwegii, ani wydawać fortuny na wycieczkę. Wystarczy, odrobina szczęścia, bezchmurne niebo, no i dobre miejsce. Więc dzisiaj proponuję wieczorem, zamiast scrollować telefon przed snem, spojrzeć w górę. No bo może okazać się, że najlepszy spektakl tej nocy będzie za darmo, a nie na serwisach streamingowych. SK2. A teraz duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty. Ja wyglądam za okno i rano było okropnie szaro, buro i ponuro, ale widzę, że słońce troszkę się przeciera, więc trzeba zadać pytanie, co z zimą? No bo pytanie, czy możemy wyciągać sanki, czy na razie wystarczy nam grubsza bluza. I tutaj synoptycy z IMGiW przyjrzeli się prognozom na sezon 2026-2027. I na razie wygląda na to, że o białych świętach możemy pomarzyć, bo grudzień może być zdecydowanie cieplejszy niż zwykle. Ale uwaga, bo to wcale nie oznacza, że zimy i śniegu i mrozu nie będzie, no bo styczeń może być bardziej zimowy, taki bardziej śnieżny i w styczniu ma pomrozić, więc no wiadomo. Polska zima jest jak niezdecydowany klient w sklepie. Niby już wychodzi, a za chwilę wraca po jeszcze jedną rzecz. No i bądź tu człowieku mądry.
1: SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie. 100% polskich hitów.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: elektryczne gitary i jestem z miasta. A na zegarach powolutku wybija nam godzina 11. Po 11 muzycznie na start Kwiat Jabłoni, Dżem i Sanach. A oprócz tego dużo jesieniarskich tematów i plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
4: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
4: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
1: I po reklamie.
0: No i mamy to, godzina 11 na zegarach. Mam nadzieję, że wszyscy wstali, a jeżeli nie, no to No to słuchajcie, za chwilkę piosenka, którą mogą zaśpiewać wszyscy ci, którzy wczoraj za bardzo zabalowali. Kwiat Jabłoni, było minęło. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: Mrozu i jego miliony monet w Radiu SK2, a tym razem wygląda na to, że jesienią Podhale ma nową turystyczną gwiazdę. Do tej pory wiosną tłumy jechały oglądać krokusy. No a teraz, słuchajcie, coraz większe zainteresowanie budzą jesienne rydyki, czyli uroczyste sprowadzanie owiec z hal. Są bacowie, są oczywiście stada owieczek, góralska muzyka, dzwoneczki i tradycja, która przyciąga turystów z całej Polski. A media społecznościowe, no one oczywiście robią swoje. Wystarczy kilka efektownych nagrań, no i nagle wszyscy chcą zobaczyć to na żywo. Czyli mamy nowy plan na jesienny weekend. Zamiast siedzieć pod kocem i oglądać serial o góralach, można pojechać w góry i zobaczyć oryginał. No i to w wersji z kilkuset owcami w pakiecie. I ja wam się przyznam, to jest moje marzenie, które na pewno jeszcze zrealizuję kiedyś.
1: SK2.
0: Co roku sobie obiecuję, że za rok, ale za rok to naprawdę tam pojadę.

0: Oskar Czynsz i numer Bez końca, a bez końca w Polsce można dyskutować o tym, jaki jest najbardziej polski obiad. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? To są odwieczne pytania, a teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i tam wybieracie swoje dwa kultowe polskie dania i zgłaszacie się do zabawy. Piszecie dodatkowo, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole VIP. No i co? No i dalej, finał 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Do wygrania jest, oprócz tego pysznego obiadu, wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego, udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i Darią Ładochą, więc słuchajcie, wybieracie najbardziej polski obiad i później jecie go razem z nami, więc nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się, no i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. My czekamy.
1: SK2.
0: A teraz przepiękny głos i przepiękny numer. Robert Gawliński, O sobie samym w SC2.

0: To był Gabriel Fleszar i jego Bilet do nieba. Tym razem o nadleśnictwie z Lublińca, no bo tam leśnicy postawili przy stawie tablicę. Uwaga, szkody wyrządzone przez bobry. No i wszystko byłoby pięknie, tylko że bobry najwyraźniej poczuły się urażone tym komunikatem i ścięły dębowy słupek, na którym wisiała tablica. Czyli ostrzeżenie przed bobrami zostało przez bobry zlikwidowane. No i teraz pojawia się najważniejsze pytanie. Kto tu zarządza lasem? No bo leśnicy stawiają tablice, a bobry robią odbiór techniczny. I jak widać, żadna konstrukcja nie przejdzie, jeśli nie dostanie bobrzej akceptacji. SK2.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: na kilka chwil przed południem w niedzielę zagraliśmy wam Marisę i numer Będzie Pięknie. I oczywiście, że będzie pięknie, niezależnie od pogody, no bo muzycznie u nas nie może być inaczej. Na początek po 12:00 Rotary, Sylwia Grzeszczak, Andrzej Piaseczny. No więc będzie pięknie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia.

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jesień za pasem, jesień za oknami we Wrocławiu, a mi z jesienią kojarzy się może nie jedna, ale głównie ta rzecz. Dynie. Dzisiaj odbywa się Dolnośląski Festiwal Dyni w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Konkurs na największą dynię, gry, konkursy, zabawy i kiermasz oczywiście rzemieślniczo-kulinarny, także z dyni trochę zjemy. Szczegóły na stronie Ogrodu Botanicznego, a od wtorku wieczorami tam czekają nas dyniowe iluminacje.
6: Punktualnie południe w niedzielę 11 października. Jesień zaawansowana za oknem, a u nas muzycznie trochę lata jeszcze będzie. Także spokojnie, na początek Rotary na jednej z dzikich plaż, więc wspominamy jeszcze troszeczkę wakacje. Jak zamkniecie oczy i się bardzo postaracie, to przeniesiecie się jeszcze na chwilę do lata. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: będę słuchać już.
1: Ewelina Lisowska, prosta sprawa, a my wróćmy jeszcze na chwilkę do wczorajszego wydarzenia. Wczoraj był roztańczony PGE Narodowy, czyli jubileuszowa 10. edycja imprezy i cała masa gwiazd na jednej scenie. No i oczywiście była też Maryla Rodowicz, która zaśpiewała między innymi Kolorowe jarmarki. No i po występie w sieci zamiast samych zachwytów pojawiła się niestety fala krytyki. Widzowie zwracali uwagę na problemy wokalne i synchronizację z chórkami. No ale Maryla to jest legenda, nikt jej tego nie odbierze. No ale internet nie zna litości oczywiście, bo w show biznesie możesz mieć status ikony przez pół wieku, a potem wystarczy jeden taki występ i nagle wszyscy zostają jurorami The Voice of Poland. SK2. Ja jednak pozostaję team Maryla Forever i już teraz Maryla Rodowicz, Łatwopalni. No posłuchajcie jej, czy można lepiej. Pięknie.

My teraz cofamy się w czasie z Kasą i jego numerem Piękniejsza, bo ta piosenka w tym roku osiągnęła swoją pełnoletność i ma 18 lat. I to jest taki numer o spotkaniu po latach i sprawdzeniu, jak zmieniła się dawna szkolna sympatia. No i tutaj przyznajcie sami, to jest taki temat, który nigdy się nie starzeje, bo po latach jedni wspominają pierwszą miłość, inni zastanawiają się, co u dawnej paczki z klasy, no a jeszcze inni robią szybki rekonesans w mediach społecznościowych. No bo dzisiaj nie trzeba organizować zjazdu klasowego, żeby sprawdzić, jak wygląda dawna sympatia. Wystarczą dwa kliknięcia, no i zdecydowanie mocna psychika. SK2.

0: To była przepiękna muzyczna nowość od Kaśki Sochackiej i Corteza, którzy połączyli w tym numerze siły i powstał numer Jak My. I ta piosenka powstała do filmu Nasza Rewolucja, ale jest tutaj pewna ciekawostka. Inspiracją była prawdziwa historia miłosna Jacka i Grażyny Kuroniów. I Kaśka przez około 2 miesiące czytała ich listy, zanim napisała tekst piosenki. No i pomyślcie, ile emocji musiało się kryć w tych listach. No bo dzisiaj wysyłamy wiadomości i po 5 minutach pytamy, dlaczego ktoś jeszcze nie odpisał? A kiedyś na odpowiedź czekało się znacznie, ale to znacznie dłużej. No i proszę, miłość w czasach bez internetu, nie było tam żadnego wyświetlono, żadnego pisze, tylko prawdziwa, ale to naprawdę prawdziwa cierpliwość.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
7: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
6: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
7: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
6: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Za chwilkę godzina 13 i w większości polskich domów to pora, kiedy szykujemy się już do niedzielnego obiadu. Więc okej, ja też już jadę szykować się do polskiego obiadu. Co prawda nie będę go gotowała, bo mam słoiki od mamy, ale obiad będzie polski. Rosołek oczywiście, że wiedzie. Zostawiam Was w dobrych rękach. Kasia Grodzka już tutaj jest, przejmuje mikrofon i ona będzie grała dla Was najlepsze polskie hity dalej. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Tu Radio SK2, minęła godzina 13, gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Jeżeli jesteście w domu, słuchacie mnie teraz w tym momencie w swoich czterech kątach, to jeszcze do tego dorzucam drugi dom od Cleo na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Proszę bardzo, o spaniu w niedzielę jak najbardziej tematycznie pasuje. Ona jest ze snu i Artur Gadowski i takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Jeżeli czeka was dzisiaj wieczór gier na przykład, to też mam idealną polską piosenkę na to. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać już teraz przed nami.

Można sobie powspominać. Piękne lata 2000 w polskiej muzyce. Zespół Sump to Łastik i Kołysanka. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a przed nami teraz wielka klasyka. Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, na niedzielne rozmyślanie.

0: To muzyczna nowość od Roxy. Jesień trwa bez końca. Gramy wam w Radiu SK2 i na ten kawałek, na tę jesienną propozycję od Roxy. Możecie głosować w gorącej polskiej 20. Zrobicie to na sk2.pl, a kolejne notowanie jak zawsze w piątek po 18.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: I po reklamie.

0: nocą to wiadomo, co się robi. Bardzo fajnie jeździ się na przykład po mieście i się ogląda światełka zza okna. Zespół Demonon. Moje miasto nocą gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
4: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
4: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Rzucamy szybko okiem na ekrany wrocławskich kin. Sporo premier powchodziło w tym tygodniu. Możemy obejrzeć m.in. Digger, film komediowy z Tomem Cruise'em w roli głównej. Czeka nas też thriller Prime Time, ale nie brakuje także produkcji dla tych nieco młodszych. Przedpremierowo zobaczymy Baranek Show i Kudłata Bestia, czy dla tych starszych znowu dramat przedpremierowo Czas, który nie nadszedł. Szczegóły znajdziecie na stronach kin.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
11: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
10: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
12: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
10: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dul, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. A wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
0: Mamy godzinę 14. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego by nie odpocząć dzisiaj? Już nie sprzątać, nie gotować i nie robić innych obowiązków domowych. Takie pytanie warto sobie zadać i takie pytanie też na początek tej godziny zada Kasia Kowalska. Gramy wam najlepsze polskie hity.

nowość od Sanach. Gramy wam w Radiu SK2. Cichosza, tak właśnie ten utwór się nazywa i ma być to początek zupełnie nowego etapu w twórczości pani Zuzi. Jak najbardziej trzymamy kciuki za to, co czeka nas dalej. A przed nami już teraz rockowa klasyka, zespół Happy Sad. Zanim pójdę, już teraz w Radiu SK2.

0: Stawa z kim?
1: Można by w Makao, można by w Scrabble na przykład pobawić się słowami trochę. Takie to gry przychodzą mi na myśl, kiedy słucham Ani Karwan. W to mi graj, gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami już teraz nowość od pana BRO. Wychowany w Polsce, gramy. Gramy w niedzielne popołudnie.

0: jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie. Bardzo słynne powiedzenie. A ona znalazła, w sensie ONA i znalazłam. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas klasyków polskiej sceny muzycznej szukać nie musicie. Gramy wam 100% polskiej muzyki i to się nie zmienia.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: Jakszów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: coś, co powolutku może śpiewać nam jesień do ucha, szeleszcząc liśćmi, że tak to ujmę poetycko. Beata i bliżej gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskich hitów. Punktualnie o 15 newsy na naszej antenie. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
8: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta, napastnik nie odłożył noża.
9: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
8: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Zełenskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
0: Mamy 15 na zegarach i muszę powiedzieć, że to idealna pora na to, żeby komuś wyznać miłość, a to dlatego, że w tej godzinie sporo hitów właśnie o miłości wam zagramy od zespołu Ich Troje, między innymi będzie także Izalia. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielne popołudnie. Najlepsza, najlepsza.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

muszę przyznać, że od zawsze podobał mi się początek tej piosenki od obywatela GC, czyli Grzegorza Ciechowskiego. W końcu powiem Ci, co myślę. Warto czasem nie gryźć się w język, tak sobie myślę. Tak, tak, to ja. Gramy Wam w Radiu SK2. Ja nie czuję, że rymuję, ale za to czuję, że puszczamy Wam najlepszą polską muzykę. Dawid Podsiadło, najnowszy klip już teraz przed nami.

do nieba. Zabrała nas pani Urszula. Niebo dla ciebie. Gramy wam w Radiu SK2. 100% polskich hitów. To macie u nas na 100% zapewnione, jak najbardziej. Zespół Papa Dance, Nice Story, czyli o bardzo miłej historii, która kręci się w to niedzielne popołudnie już teraz.

0: wystarczyło trochę cierpliwości i tak cyk, 18 września wielka premiera albumu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, od pana Artura Rojka. Mirafiori, które słyszycie teraz w Radiu SK2, również jak najbardziej się tam znajduje, ale znajduje się też na liście gorącej polskiej dwudziestki. Tam możecie oddać swój głos na ten kawałek. SK2.pl, tu czekamy na wasze głosy.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też.

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: I po reklamie.

0: Dobrze, że ta prośba o to, żeby się obudzić dopiero przed godziną 16 tutaj padła na naszej antenie. Oddział zamknięty, obudź się. Gramy wam tuż przed godziną 16, a punktualnie o 16 newsy oczywiście można się nieco dobudzić.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Naprawdę wiele ciekawostek o wodzie, ale też ważnych aspektów tego, jak powinniśmy wykorzystywać wodę, poznamy już po weekendzie we Wrocławskim Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. 13-14 października, 8. Kongres Miasto Woda – Jakość Życia odbędzie się właśnie we Wrocławiu. Wstęp jest darmowy, wcześniejsza rejestracja tylko się odbywa. watercity.com.pl. Więcej szczegółów 13-14 października.
0: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
18: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
0: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
19: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
0: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie. Bardzo powoli zbliżamy się do tego momentu niedzielni, kiedy można powiedzieć niedziela wieczór, humor popsuty, ale do tego momentu, no jeszcze troszeczkę nam zostało. Minęła godzina 16, tutaj Radio SK2. Na poprawę humoru najlepsze polskie hity wam gramy. Sacrum od Mezo i Kasi Wilk na początek. Piękny duet. Kasia Grodzka, dzień dobry, zapraszam.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, by

kawałek, dzięki któremu moje myśli przenoszą się do tego minionego lata i wakacji, a także festiwalu Top of the Top w Sopocie. Piękny duet wykonali na żywo Dawid Kwiatkowski oraz Margaret. Właśnie ten kawałek naprawdę świetnie, świetnie brzmiał. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, niezmiennie gramy wam takie, a teraz delikatnie rockowa nuta. Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka przed nami w Radiu SK2.

Ten kawałek zawsze przypomina mi o tym, że no miałam problemy, jeżeli chodzi o obliczanie pola, trójkąta, czy też kwadrata na matematyce w szkole. Dzięki, Dawid Podsiadło, za tą traumę. Tu Radio SK2, trójkąty i kwadraty. Wielki hit od Dawida Podsiadło. Tak wam gramy. A teraz przed nami nowość Odliwki. Poza tobą nic już teraz.

0: Pani Edyto. Nie no, zmiana czasu to jeszcze trochę, do niej zostało 25, 26, dobrze myślę sobie, października. Jeszcze trochę czasu nam zostało do przestawienia zegarów. Szkoda, że tak długo, bo będziemy przestawiać zegary tak, że będziemy spać godzinę dłużej. Na pewno się przyda. Od tego przybytku akurat głowa nas nie zaboli. Edyta Bartosiewicz i Zegar, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Przed nami jeszcze, czyli przed godziną 17, Monika Lewczuk, Łukasz Zagrobelny i Marta Bijan. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen Witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: o duecie. Ta piosenka, Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszej polskiej muzyki. To absolutnie się nie zmienia. Lubimy też, żebyście byli po prostu doinformowani, tak jak należy. I w tym celu o godzinie 17 równo informacje.
1: Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: www.wroc.pl. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.
6: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA Marcin Kierwiński na platformie X. Wiadomo, że w formie mailowej informacja o planowanych atakach na premiera, wicepremiera i szefa MON wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Wcześniej w tej sprawie odbyło się spotkanie policji, Służb Ochrony Państwa oraz ABW. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
7: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
6: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
8: Mamy godzinę 17 i ja znam, słuchajcie, jedną jedyną osobę, która cieszy się z tego powodu, że to już 17, bo nawet hip hip hura nam zaśpiewa. Pani Sanach, oczywiście na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielne popołudnie gramy.

sztuka latania od panów z Lady Punk. Odlecieli też panowie w kwestii swojej wielkiej trasy koncertowej na 45-lecie zespołu. Wydali też oczywiście krążek z tej okazji, wielki finał trasy w marcu w Warszawie, więc warto wybrać się na którykolwiek koncert, bo panowie naprawdę świetnie, świetnie grają. Sarsa jak w filmie, to przed nami już teraz w Radiu SK2.

Nie ma czego żałować. Ewelina Flinta, żałuję. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A co wy dziś mieliście na obiad, czego nie żałujecie? Bo na przykład w piątek słuchaczka Kinga zaproponowała gąbki z ziemniakami jako najbardziej polski obiad. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym na najbardziej polskim ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie właśnie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziej polski obiad sk.pl.

0: Jak tam? Najnowszy album Pana Mroza już odsłuchany. Jeżeli nie, to my tak wam teasujemy tutaj wszystko, czego chciałem. Tak nazywa się album i tak też nazywa się ten singiel, który promuje cały krążek od Mroza i braci Kacperczyk. Jeżeli ten kawałek wam jak najbardziej podszedł, to możecie oddać na niego swój głos w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
15: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
14: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
16: I po reklamie.

0: Piękne lata 90. Każda dziewczyna, przynajmniej z mojej klasy, kochała się w tym panu. Gabriel Fleszar, Kropla deszczu na antenie Radia SK2. Nie no, ja też oczywiście, wiadomo, że miałam plakat gdzieś tam powieszony nad łóżkiem. Nie będę tutaj zaprzeczała, absolutnie, to było naturalne. Jeżeli chodzi o polską muzykę, przenosimy was w czasie i też przy okazji powspominamy sobie, można sobie powspominać dawne czasy. Punktualnie o 18:00 to co tu i teraz, czyli najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
15: I po reklamie.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON i jest już w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
17: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
16: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
18: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam dwóch trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
16: Mówi szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
19: Wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
16: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Gościem Radia SK jest dzisiaj pan Tomasz Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie dyrektorze, wolne tramwaje, które jeżdżą po Wrocławiu, one za bardzo też już nie przyspieszą, prawda? Bo to jest związane z układem też w środku na przykład. Te na zewnątrz, gdzie idzie komunikacja na zewnątrz do osiedli, ale w środku, w mieście, w centrum nie będziemy mieć szybszej komunikacji,
2: no
1: prawda?
2: Tak, bo mamy układ centryczny i wszystkie tramwaje spotykają się na kawę w centrum miasta. Tak po prostu jest zbudowana ta sieć, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że my się nie ścigamy z innymi miastami na prędkość tramwajów, bo nie to się liczy, jak szybko ten tramwaj jedzie. Ja wiem, że jak siedzimy w środku w tramwaju, to mamy takie coś, Boże, znowu przystanek. Ale trzeba patrzeć na coś innego i na to my we Wrocławiu patrzymy. I świadomie absolutnie tak wygląda ta polityka miejska, że patrzymy na to, jak wygląda podróż door to door, czyli od drzwi do drzwi. I istotne jest to, że dla mnie, czy dla pani redaktor, to czy ja mam do przejścia, czy pani ma do przejścia do tramwaju 700 metrów, czy 350, to jest drugorzędne, najwyżej kroki wyrobimy. I zegarek będzie z nas dumny, albo telefon, zdrowiej. Natomiast w przypadku seniora, albo mamy z dzieckiem, to ma znaczenie, czy ona ma do przejścia kilometr, czy połowę z tej drogi, 700 metrów, czy 350. We Wrocławiu mamy, to nie jest nasza informacja, to jest serwisu Jak Dojadę, państwo korzystają z tego serwisu na pewno, słuchacze Radia SK to znają, gdziekolwiek jesteśmy, włączamy Jak Dojadę i się stamtąd dowiadujemy, więc Jak Dojadę sprawdziło różne miasta w Polsce i Wrocław ma najgęstszą sieć przystanków i ma największą częstotliwość tramwajów i najkrótszy czas przesiadek, co oznacza, że podróż od drzwi do drzwi jest szybsza, bo dlatego, że jak mamy 350 metrów do przejścia do przystanku, a 700 metrów do przejścia do przystanku, a tak na przykład jest ta różnica między Wrocławiem a aglomeracją górnośląską, a Warszawą, my po prostu mamy te przystanki bliżej miejsca zamieszkania, to nawet jak jedziemy tramwajem 17 na godzinę, to jest szybciej niż 5 km na godzinę szybkiego marszu. Więc lepiej szybciej dotrzeć na przystanek i krócej czekać na tramwaj, siąść w ten tramwaj, który będzie jechał wolno, bo on też jedzie wolno na przykład dlatego, że mamy korki tramwajowe w mieście. Dlaczego myśmy mieli teraz we wrześniu, dopiero od zeszłego weekendu mamy normalną, roboczą jazdę komunikacji miejskiej?
1: Bo były
2: remonty na ulicy Peronowej i to sprawiało, że nie mogliśmy dorzucić większej liczby tramwajów, bo po prostu sieć była niewydolna. To pokazuje, że my mamy naprawdę bardzo intensywną sieć, czy połączenia, czy trasowanie tramwajów.
1: Ale jest praca nad siecią?
2: Absolutnie tak, no bo przecież budujemy te tramwaje dalej, budujemy też szerzej, czyli Maślice, czyli no teraz Swojczyce trwają już niebawem koniec tej historii, Klecina tutaj, więc dojazd do szpitala na ulicy Borowskiej tramwajowej, więc tych miejsc jest tramwaj na Jagodno przecież projektowany, więc tych miejsc jest bardzo, bardzo dużo i nam chodzi rzeczywiście we Wrocławiu, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nam chodzi we Wrocławiu o to, żeby nie tramwaje jechały zamiast 17-19, tylko żeby były jak najbliżej domu i też te trasy tramwajowe, które budujemy, one też są tak projektowane, tych przystanków jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Bo dla kogo te częste przystanki są właśnie? Jeszcze to też trzeba uświadomić ludziom.
2: Ma pani rację, rzeczywiście tak. To jest to, co wskazał nam szef, czyli Jacek Sutryk, który kiedy zostawał prezydentem, on zresztą wywodzi się z Departamentu Spraw Społecznych, więc jakby i też do nas raz po raz mówi, myślcie człowiekiem, nie techniką, nie technologią, co potrzebuje człowiek, więc rzeczywiście to, co on wprowadził, to było to, że bardzo silny ten wektor czy aspekt demograficzny. Nie myślmy o mieście teraz, tylko myślmy o tym, co będzie, jak będzie wyglądało to miasto za 30 lat. On też daje prosty przykład. Nie myśl o sobie jako człowieku 45-letnim, tylko jako 70-letnim. Jak chciałbyś, żeby ten Wrocław wyglądał?
1: Wszyscy się zestarzejemy.
2: Absolutnie tak i w ogóle się starzejemy. Wrocław jest jednym z trzech miast w Polsce, gdzie wiadomo, że w najbliższych kilkudziesięciu latach ludności będzie przybywać. Jesteśmy młodym miastem wciąż i ono będzie będzie w miarę młode, ale ta liczba starszych rośnie i ważne, żebyśmy tak projektowali miasto, żeby ono z jednej strony było przyjazne dla młodszych, możemy o tym pogadać, jak pani redaktor ma ochotę, ale przede wszystkim też, żeby już teraz budować je tak, żeby ono było przyjazne dla seniorów.
1: A jak się zająć niżem demograficznym? Bo to już jest projektowane od kilku lat.
2: Absolutnie tak. No, też widzimy ruchy demograficzne. To, że młodzi ludzie albo ludzie z rodzinami, no, nie stać ich na kupno dużego mieszkania w centrum miasta. Powiedzmy, że rodzina czteroosobowa potrzebuje 90 metrów kwadratowych. Oczywiście, że można i na 60 mieszkać i tak się dzieje, a nawet na 40, tylko to jakby ludzie widzą, że nie, jednak chciałbym mieć trochę więcej przestrzeni, więc kupują działki na obrzeżach Wrocławia albo poza Wrocławiem i tam budują domy. To świetnie widać na Jagodnie, które przecież w 2016 roku tam było 3000 mieszkańców, a teraz to jest no, kilkanaście łamane na 10 tysięcy mieszkańców, bo na tyle
1: małe
2: jest tam
1: miasteczko.
2: Tak jest, absolutnie tak. I jak to Jagodno się zmieniało, to jest dobry przykład właśnie tych zmian demograficznych. Co powstało najpierw? No, najpierw zbudowaliśmy tam żłobek i przedszkole z biblioteką. A potem jak te dzieciaki rosły, dobudowaliśmy szkołę na asfaltowej na 1200 dzieci, szkołę z przedszkolem. I będziemy niebawem budować kolejną tuż obok. No właśnie, dlatego, że ci ludzie z dziećmi albo potencjalni rodzice dzieci wynieśli się na te obrzeża, czyli mieszkają na obrzeżach i dbamy też o to, żeby właśnie z takich obrzeży łatwiej można było dojechać, czyli trasa autobusowo-tramwajowa. Ale z drugiej strony w centrum miasta mamy wciąż bardzo wiele szkół, a jednocześnie no, coraz więcej seniorów tam mieszka, coraz mniej dzieci. To widać na podwórkach na przykład, nie? Że zresztą widać na przykład tak i super, i to najlepiej pokazuje sensowność tej imigracji z Ukrainy. Bardzo często na podwórkach, jeśli słyszymy dzieci, to one mówią po ukraińsku.
1: W języku ukraińskim, to prawda.
2: Więc my rzeczywiście te miejsca, gdzie jeszcze do niedawna szkoły pękały w szwach, prawdopodobnie za kilkanaście lat będziemy przerabiać na przykład w ośrodki wsparcia dla seniorów, w ośrodki opieki dziennej dla seniorów.
1: Ale no to już tak też to było, taki jest cykl, bo ze żłobkami pamiętam, tak było, potem było odnawianie żłobków. Podobna sytuacja z Jagodnem jest też na Żernikach.
2: Absolutnie, na Nowych Żernikach. To jest w ogóle świetny przykład, super, że pani o tym wspomniała. Nowe Żerniki, czyli to osiedle wzorcowe, tam jest bardzo duży teren, gdzie zbudujemy zajezdnię tramwajową dla tych tramwajów, które rozbudowujemy, to też, ale to jest tam absolutnie na uboczu, bo nieco bliżej będzie szkoła, znowu na 1200 dzieci, i obok niej będzie akwapark, taki większy niż te akwaparki osiedlowe, nie tak duży jak na Borowskiej, ale większy. Właśnie
1: czyli
2: po to, żeby
1: trzeci,
2: tak jest, trzeci z tych mniejszych, czwarty w ogóle. I dlatego, żeby te dzieciaki miały od razu lekcje pływania jakby w standardzie, żeby wszystkie dzieci miały, zresztą Wrocław w ogóle jest świetnym miastem pod tym względem, bardzo wiele szkół ma obowiązkowe lekcje pływania, właśnie korzystając z akwaparków, korzystając z basenów Spartana czy MCS-ów. No, w każdym razie, albo basenów szkolnych, w każdym razie tam na tych Żernikach jeszcze szkoła, basen, czyli akwapark i do tego jeszcze Wrocławskie Centrum Sportu, gdzie będą boiska treningowe, ponieważ chcemy, żeby w Śląsku Wrocław grali wychowankowie Śląska Wrocław, więc tam będzie na przykład boisko pełnoprawne, takie wielkie boisko. Tak byśmy stadion na Masicach przykryli dachem, bo właśnie taki stadion, właśnie nie stadion, a boisko przykryte dachem, no, pełnowymiarowe boisko z pełnowymiarowym dachem, olbrzymia kopuła, absolutnie olbrzymia, większa niż hala stulecia, to tam powstaje.
1: Więc... A naprawdę brzmi jak projektowanie przyszłości do Wrocławia.
2: Tak jest. Tak rzeczywiście jest. Tak jest.
1: Zanim przyszłość, no to teraźniejszość jest trochę taka niespokojna. Dostajemy wrzutki od ministrów, od pana premiera, że coś się może wydarzyć. My tak naprawdę nie wiemy. Wiemy, że jest gdzie się ukryć. Sprawdziłam, gdzie ja mogę się ukryć. Szef, pan prezydent Jacek Sutryk powiedział w Karpaczu, że będzie schron przy ulicy Chłopskiej, będzie budowany, ale tak naprawdę nie wiemy, co robić.
2: Tak, to jakby w tej sprawie na pewno polecam zajrzeć na wrocław.pl, Bezpieczny Wrocław, tam wpisać sobie wyszukiwarkę Bezpieczny Wrocław i tam te wszystkie informacje są zebrane w jednym miejscu. Wszystkie, czyli na przykład, gdzie szukać schronów, co mieć w plecaku ucieczkowym, co mieć w spiżarce domowej i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie informacje tam są. Ale ma pani rację, że nie wiemy i ja rozumiem to, bo i też muszę szczerze powiedzieć, znaczy to, co my wiemy, to to, że my chcemy wiedzieć wewnętrznie, czyli w tej chwili robimy wielką inwentaryzację tych miejsc we Wrocławiu. Wiemy, że potrzebujemy miejsc schronienia. Zaznaczam, że mówię miejsca schronienia, nie schrony. Oczywiście chętnie...
1: Do schronów dojdziemy.
2: Do schronów dojdziemy. Chętnie chcielibyśmy mieć to, co ma Szwajcaria dla 130% populacji, bo tam nie tylko dla wszystkich Szwajcarów jest miejsce w schronie, ale nawet dla 1/3 taki dodatkowy, którzy by byli uciekinierami skądś, żeby gdyby coś. Plus zakładają to, że ktoś może nie mieć miejsca zamieszkania, więc nawet jak będzie w gościach u rodzin, to i tak dla niego miejsce będzie w schronie. Więc, no ale oni do tego dochodzili 100 lat. Oni zaczęli budować pierwsze schrony w XIX wieku. Wtedy Polski na mapach nie było. Więc to jest najlepszy, które tam są wciąż wykorzystywane, bo są modernizowane. Więc to jest najlepszy dowód, że nie od razu Kraków zbudowano.
1: A teraz
2: to
1: do ilu mamy mieszkańców?
2: Do 3%. Do 3%. I no, nie ma co ukryć. Dlatego na przykład rozmawiamy z deweloperami, że jeśli budują cokolwiek, i też bardzo często właśnie w tych takich pertraktacjach z deweloperami pojawia się to, że my mówimy jako urząd, okej, budujcie jak budujecie, ale chcemy garaże, które tam będą w budynku, żeby one miały żelbetowe konstrukcje, żeby one miały silne stropy, żeby to były miejsca schronienia.
1: Ale to jest ustawowo już zmienione.
2: Absolutnie tak. Ustawowo jest zmienione od teraz. My o tym rozmawiamy od 3 lat, od kiedy ten bezpieczny Wrocław wjechał. I też jakby ustawa sobie, a rzeczywistość często sobie, bo na końcu jest pewna norma budowlana i znaczy my jesteśmy tu bardzo restrykcyjni, tak po prostu. Znaczy nie przepuszczamy, nie idziemy tutaj na kompromisy.
1: Ale wykorzystujemy właśnie te nowe budowle. A schron na ile będzie osób i przed wszystkim chroniący?
2: To byłoby świetnie. Mamy na prostu centralny schron. na Chłopskie, jak tam dojechać, będą korki. Nie, i to też jest, to jest dobry przykład właśnie tego, że jakbyście Państwo szukali pomysłu na biznes, to polecam rzeczywiście pójść w obronność, bo to będzie olbrzymi rynek, już jest olbrzymi rynek i ten przetarg nam bardzo dobrze pokazał, bo myśmy założyli 35 milionów na budowę tego stronu dla kilkuset osób, więc niewielki tak na koniec, znaczy wielki w stosunku do Wrocławia, do potrzeb Wrocławia niewielki i w ogóle no, to nie jest na 2000 osób i założyliśmy, że to będzie kosztowało 35 milionów w przetargu wyszło, że 57, była tylko jedna firma, która 57 milionów zaproponowała. Od 2,5 roku mamy taki program, tak jest, mamy program Bezpieczny Wrocław, zresztą wzorujemy go na Szwajcarach i Szwedach, bo oni tam to robią od wielu, wielu lat. Na przykład ten taki poradnik bezpieczeństwa, który super, że rząd zrobił w zeszłym roku i w tym roku rozsyłał, pod koniec zeszłego roku i w tym roku on tam trafił i rząd się chwalił. Wrocław ten sam poradnik zrobił w 120 tysiącach egzemplarzy w maju zeszłego roku i ludzie w formie gazetowej to dostali przez lokalnych specjalistów z lokalnymi też danymi, gdzie się ukryć, co zrobić, gdzie dzwonić, więc i też pierwsza pomoc też tam jest, więc...
1: Ale wykorzystujecie wszystkie pikniki, eventy, które
2: tak.
1: się dzieją we Wrocławiu.
2: Więcej powiem. Chodzi o to, żebyśmy dawali takie rzeczy, które są użyteczne, więc też zmieniliśmy nawet gadżety miejskie na takie, które są użyteczne. Generalnie my wszyscy tutaj razem sobie współpracujemy i dzięki temu, że oczywiście na każdym takim pikniku, ale też w szkołach w tej chwili. Wszystkie szkoły średnie już takie szkolenia miały i to są szkolenia nie robione przeze mnie, przez urzędnika.
1: Wszystkie szkoły będą, uczniowie wszystkich szkół będą szkoleni?
2: Tak, teraz wchodzimy do podstawówek, najstarsze klasy. My do tego zatrudniliśmy ludzi, którzy są byłymi antyterrorystami, którzy są byłymi wojskowymi, ale wojskowymi na przykład szkolonymi też na West Point, czyli przywieźliśmy wiedzę z Ameryki, więc to są konkretne działania. To jest to, że uczymy na przykład dzieci, co zrobić w przypadku, nie wiem, porwania, w przypadku jakiegoś ataku, jak rozpoznać sytuację zagrożenia, bo ona eskaluje i tak dalej, i tak dalej.
1: No mądre rzeczy potrzebne nam są.
2: Tak,
1: czy będzie
2: tak.
1: to szerzej dla wszystkich?
2: Będzie i cały czas jest i przeznaczamy na to i też radni miejscy rozumieją to i przeznaczają na to sensowne pieniądze, bo pieniądze inwestowane w obronność zwrócą się nam nawet, jeśli nie będziemy mieli i... Odpukuje.
1: Wiedzy
2: niemalowane. Wiedza zostaje i ona się przydaje w różnych miejscach. Jak my będziemy wiedzieć, że w plecaku ucieczkowym mamy mieć na przykład zastrzyk z adrenaliną, to my idąc teraz na grzyby do lasu, być może to weźmiemy, bo sobie przypomnimy, że kiedyś ugryzła mnie pszczoła albo osa i miałem wielkiego bąbla i jak ja będę w środku lasu, to ani lotnicze pogotowie ratunkowe, ani karetka tam nie przyjedzie. Tam jestem skazany sam na siebie w przypadku i muszę sam się wyratować. I tego na przykład uczymy przy okazji obronności. Uczymy też tego, że na co dzień na grzybach może ci się to przydać.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Gościem Radia SK był Tomasz Cikora, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
2: Dziękuję.
0: Magazyn lokalny.
1: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Zaczynamy temat mieszkaniowy. Własne mieszkanie jest dla wielu młodych ludzi coraz trudniejsze do osiągnięcia. Wynajem komercyjny oznacza wysokie, no i zmieniające się czynsze. Jest jeszcze jednak inna możliwość, mieszkanie w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Moim gościem i Państwa jest dzisiaj pan Paweł Inglot, prezes SIM-u Wrocław, właśnie społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: To zacznijmy od podstaw. Czym jest SIM?
3: SIM jest społeczną inicjatywą mieszkaniową.
1: I co to oznacza?
3: Ten skrót. I co to oznacza? Oznacza to, że jest to spółka powołana przez Skarb Państwa i gminę Wrocław w naszym przypadku. Spółka, której zadaniem jest budowanie mieszkań na długoterminowy i stabilny wynajem. I to jest podstawowa, zasadnicza, najprostsza definicja. Mamy wybudować we Wrocławiu mieszkania, w których będą przez wiele, wiele lat mogli stabilnie wynajmować sobie te mieszkania, chętni na to najemcy.
1: Czyli w perspektywie to jest ulica Drabika, dobrze mówię, 405 mieszkań, 2028 rok.
3: Tak, to jest nasz cel. Pytanie, czy się uda, oczywiście potrzebujemy na to jeszcze trochę czasu, żeby podopinać szczegóły, rozstrzygnąć przetarg, pozyskać do końca finansowanie, zebrać ludzi i tak dalej, ale tak lokalizacyjnie, buforowa, asfaltowa Drabika to jest pierwszy etap i później dalej w stronę Maszkowskiego będzie drugi etap, 256 mieszkań, ale to jeszcze też chwila przed nami.
1: Troszkę rozmawialiśmy tutaj przed tą naszą właściwą rozmową. To czym różni się mieszkanie w SIM-ie od mieszkania komunalnego i TBS-u? Jak to można wytłumaczyć słuchaczom?
3: To ja bym spojrzał w ogóle trochę szerzej. W takim razie, jeśli możemy, jeśli mamy chwilę, bo to pokaże jakby całą istotę budownictwa i mieszkaniowego w naszym kraju. I patrząc tak od początku, od najprostszych, takich najbardziej podstawowych form, to mamy mieszkania socjalne. To jest jeszcze coś takiego u podstaw właśnie. W ramach mieszkalnictwa socjalnego to gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek zapewnić mieszkania tym, którzy kompletnie sobie z tym tematem w życiu nie są w stanie poradzić sami. Z powodów bardzo różnych, tu nie będziemy nic rozstrzygać, różne się rzeczy w życiu przydarzają. W każdym razie mieszkania socjalne to jest taka podstawa i baza. Później idąc dalej są mieszkania komunalne o wyższym standardzie, one są trochę droższe i też ludzie tam mogą mieszkać sobie bardzo, bardzo długo i stabilnie, ale to już jest jakby kolejny etap. Gdy idziemy dalej w górę i zmierzamy gdzieś tam na końcu tego kontinuum do mieszkania własnego, to po drodze dla tych, którzy nie chcą kupować, nie potrzebują mieszkania na własność, albo nie stać ich na kredyty, które są drogie, nie chcą się wiązać z danym miejscem na x lat, jak to często przy kredytach na 30 czy 50, to właśnie dla tych ludzi, którzy do tej własności nie są jakoś bardzo przywiązani, są mieszkania, które mogą sobie wynająć. I tu oczywiście w takim rozumieniu potocznym jest wolny rynek komercyjny, na który

0: Panie, kto może się ubiegać o to, żeby mieć mieszkanie w SIM-ie?
1: Mhm, tutaj jakby są bardzo, bardzo proste i jasne zasady, takie najważniejsze.
0: Bo to jest najemca cały czas.
1: To jest cały czas najemca i będzie najemca. I zasady są bardzo proste, podzielone na dwa obszary. Pierwszy obszar to są warunki ustawowe, jakie trzeba spełnić, żeby w ogóle w systemie TBS-u i SIM-u móc zamieszkać. Te warunki są dwa zasadnicze. Nie można posiadać tytułu prawnego do innej nieruchomości w danej gminie. Czyli jeżeli chcesz zostać najemcą TBS-u czy najemcą SIM-u, to nie możesz we Wrocławiu mieć swojego własnego mieszkania.
0: Ale w innych można?
1: Proszę?
0: W innych gminach można?
1: W innych gminach można, tak. Dobrze. Dlatego, że to też ma sprawiać, żeby ludzie mogli się przenosić, mogli migrować, mogli iść za pracą. Na przykład, nie mam mieszkanie w Dzierżoniowie, no ale chcę się stamtąd przeprowadzić, chcę mieszkać we Wrocławiu. Mhm. Tutaj nie mam, więc mogę we Wrocławiu sobie wynająć w SIM-ie wrocławskim. I to jest jedna zasadnicza kwestia. Druga sprawa to są kryteria dochodowe. I tutaj najlepiej polecam wejść na naszą stronę internetową. Tam jest cała sekcja poświęcona tym ustawowym warunkom i rozpisane bardzo szczegółowo, jakie kryteria dochodowe dla jak dużej rodziny, czy dla jednoosobowej, dwuosobowej, trzyosobowej trzeba spełnić. I to na bieżąco na naszej stronie jest publikowane. Można sobie wejść, poczytać i wszystko dokładnie poznać.
0: No dobrze, jeżeli się okaże, że spełniamy te kryteria, czyli nie mamy nieruchomości w gminie Wrocław, mamy też to kryterium dochodowe, do którego się kwalifikujemy, to co dalej trzeba robić? Tych mieszkań jeszcze nie ma, ustawiać się w kolejce?
1: Dalej trzeba śledzić strony z naszej spółki, czyli simwrocław.pl. Dalej można też sięgnąć po informacje na stronę Urzędu Miejskiego Wrocławia, dlatego że Wydział Lokali Mieszkalnych przy placu Nowy Targ, tam jest Centrum Obsługi Mieszkańca, prowadzi w tej chwili aktualnie trzeci już nabór. Te nabory idą po prostu partiami. Nabory na chętnych, którzy chcieliby zostać partycypantami i finalnie najemcami naszych mieszkań w inwestycji, o której przed chwilą wspomnieliśmy, czyli w ramach tych 405 mieszkań przy ulicy Drabika. Więc tam Urząd Miejski Wrocławia, plac Nowy Targ, to jest najlepsze miejsce, ponieważ tam są przyjmowane wnioski. Oczywiście, jak ktoś zadzwoni do nas, do spółki, czy napisze do nas maila, to też pełną informację i cały manual, jak to zrobić, gdzie iść, do kogo, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, bo to też jest ważne, żeby nie biegać po mieście po prostu bez w prawo i w lewo, tylko za jednym zamachem przygotować sobie wszystko, pójść złożyć wniosek. To tak naprawdę do nas, do spółki można pisać, dzwonić i można iść na Nowy Targ i tam jest centrum, które przyjmuje wnioski dla chętnych.
0: To zanim jeszcze, czy jakiś wkład własny jest tutaj potrzebny?
1: Tak, jakby cały system budownictwa społecznego, czyli tego budownictwa SIM-ów i TBS-ów, oparty jest o źródła finansowania, z których częściowo to są źródła finansowane ze Skarbu Państwa przez preferencyjne kredyty, które spółki dostają właśnie z BGK-u, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest wkład też, który jest wkładem jakby chodzi o nieruchomość, na której my budujemy. To też dostajemy jako spółki ze Skarbu Państwa, ale osoby, które chcą mieszkać później jako najemcy, też wpłacają do systemu tak zwaną partycypację. I partycypacja, jeśli chodzi o przepisy, określona jest jako, że maksymalna jej kwota może wynosić 30% kosztów tej budowy danego mieszkania. Dla naszej inwestycji jest to już bardzo konkretnie opisane. My tę partycypację określiliśmy w kwotach między 1900 a 2400 zł metr kwadratowy i taką opłatą należy się liczyć. To jest opłata, którą wpłaca się raz, a gdy się będzie chciało z tego mieszkania kiedyś w przyszłości zrezygnować, czyli się wyprowadzić, to tę kwotę dostanie się z powrotem i to zwaloryzowaną. Są odpowiednie współczynniki, w ramach których my mamy obowiązek tę kwotę waloryzować, czyli ona po prostu też rośnie z czasem. Gdy ktoś za 5, 10, 15 lat, 20 będzie chciał z takiego mieszkania zrezygnować i je opuścić, no to my te pieniądze oczywiście mu oddamy, weźmiemy je z powrotem od następnej chętnej osoby.
0: Czyli jeszcze takie konto oszczędnościowe tutaj też.
1: No, tak można to
0: kolokwialnie
1: można
0: nazwać.
1: By to tak ująć. Tak.
0: A co to są za mieszkania? Jaki jest metraż?
1: My mamy mieszkania od małych, od tam 27-30 metrów, załóżmy aż po większe, czteropokojowe, w okolicach 60 metrów. Taką średnią jest standardowo, załóżmy około 50 metrów w ramach całej tej inwestycji, bo to będzie, tak jak mówię, 400 mieszkań ponad. To są mieszkania w bardzo komfortowym, jakby nowoczesnym budownictwie, które spełnia też wszystkie ekologiczne, wyśrubowane aktualnie bardzo normy i współczynniki. Także na pewno jest to nowoczesne, jest to dobrze zaprojektowane w bardzo fajnej dzielnicy, rozwiniętej, z pełną infrastrukturą. Niedługo wielki park, Klin Wojszycki, szkoła tuż obok, buforowa, będzie tramwaj i tak dalej. No tak by to całe to osiedle żyje i ma się coraz lepiej.
0: Czy Jaka jest granica wynajmowania tego mieszkania? Czy to już, nie wiem, czy są jakieś takie widełki, że nie wiem, można na 20 lat, 30?
1: Jakby nie, tu nie czas, czas o

0: okres nie ma czegoś takiego jak maksymalny. Dopóki najemca chce i płaci w terminie i przestrzega wszystkich zasad, jeśli chodzi o porządek domowy i dbanie o to mieszkanie i jakby całą tą wspólnotę, no to tutaj nie ma żadnego takiego rygoru, że spółka, nie wiem, musi z kimś po 5 czy 10 latach rozwiązać. Nie, w ogóle właśnie nie. Stabilny, długoterminowy najem to jest właśnie to, na co spółka SIM Wrocław stawia i to jest to, po co ona w ogóle powstała. Po to, żeby właśnie ludziom dać to poczucie bezpieczeństwa i stabilnego, długoterminowego najmu.
1: Właśnie mówimy o długoterminowym najmie, stabilizacji, która ludziom jest potrzebna, bo jak ostatnio słyszymy, panie prezesie, mamy też problem w Polsce z najmem krótkoterminowym. Jeżeli pan pomógłby tutaj też trochę spojrzeć na ten problem. Tam się tworzą, jeżeli jest już osiedle, o którym pan mówi, ze szkołami, infrastrukturą, place zabaw, park będzie w tym klinie wojszyckim, dojazdy i tak dalej, tworzą się relacje wśród tych mieszkańców. Oni się znają, mają pana w swoim sklepie, panią fryzjerkę i tak dalej. To ten najem krótkoterminowy trochę nam zaburza takie społeczne więzi i relacje, to co się wydarzyło.
0: Najem krótkoterminowy to są często weekendy, szybkie przyjazdy turystyczne, najczęściej w taki sposób, powiedzmy sobie, bolesny, oddziaływują na centra dużych miast, takich jak Wrocław, Kraków, Warszawa i tak dalej, nie wiem, Barcelona i wiele innych miejsc na świecie, w Europie się zmaga z czymś takim właśnie. Takie dobre sąsiedzkie relacje są zaburzane często przez wpadające grupy turystów. No mówiąc też krótko, imprezujące, spędzające czas w sposób dynamiczny i tak dalej, i tak dalej.
1: Właśnie.
0: No i w Polsce też jakby jest już zdiagnozowany, jest znany, jest po stronie rządowej, opracowywane są przepisy, które mają to troszkę uspokoić.
1: Mhm. Przyjęta została przez rząd we wrześniu autopoprawka do projektu, która przewiduje możliwość podjęcia przez wspólnotę czy spółdzielnię uchwały zakazującej świadczenia usług najmu krótkoterminowego. Takie możliwości tutaj w SIM-ach na przykład, no nie wiem, ktoś sobie wymyśli, że wziął mieszkanie i będzie robił najem krótkoterminowy, są możliwe czy nie?
0: Nie, u nas jakby w ramach tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej ktoś, kto wynajmuje to mieszkanie, musi w tym mieszkaniu, on jest najemcą, on jest partycypantem, on tam ma zamieszkać. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakby to budownictwo społeczne, wspierane, też sfinansowane ze skarbu państwa, było dla kogoś narzędziem do zarabiania pieniędzy. No bo mógłbym rozumieć, panią doktor, w ten sposób. Ktoś wynajmuje u nas preferencyjnie mieszkanie w społecznej inicjatywie mieszkaniowej, preferencyjnie w rozumieniu płaci za nie 2 razy mniej, niż by zapłacił na rynku komercyjnym, bo zostało to wybudowane przy udziale pieniędzy ze skarbu państwa, a potem ktoś to podnajmuje dalej, a tam przyjeżdżają turyści na 2-3 dni.
1: No ludzie mają różne pomysły, panie prezesie.
0: Pomysły to oczywiście, że mają różne, to my to wiemy, ale my też jesteśmy od tego, żeby te pomysły nie godziły w jakąś taką podstawową uczciwość i solidarność i taką jakby jasność zasad. My będziemy tego na pewno bardzo pilnować. Także ta społeczność, która się u nas wytworzy w ramach tych 400 mieszkań tego pierwszego etapu, powinna się znać, powinna być zżyta, powinna się wspierać, powinna między sobą się dobrze komunikować i dbać o całe to otoczenie, które będzie ich przecież miejscem do życia.
1: Panie prezesie, pan jest ekspertem właśnie od takiego budownictwa długoterminowego. Na jak długo ludzie tak średnio wynajmują mieszkania w takim systemie jak TBS, jak SIM?
0: Z mojej pamięci i doświadczeń właśnie już kilku ładnych lat, ponad 7 w tym systemie, to powiedziałbym, że to około 10 lat to jest taka powiedzmy sobie średnia wartość, dlatego że dosyć często do nas, do zasobów społecznych, inicjatyw mieszkaniowych czy TBS-ów wchodzą ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z danym miastem. Skończyli tu studia, zaczynają pracę i wchodzą na tą ścieżkę rozwoju. A w takich spółkach jak nasza, no to myślę, że to będzie około 10-15 lat na pewno, bo my po to właśnie jesteśmy, żeby dać mieszkanie na długi, stabilny czas.
1: Czy jest szansa zmiany myślenia Polaków, odejścia, no Niemcy tak mają, odejścia od tego własnościowego mieszkania i raczej szukania mieszkań na wynajem różnych systemów, no bo jednak kredyty są bardzo drogie, trudno je dostać, no różnie bywa też z pracą, z zarobkami. Czy jest zmiana myślenia Polaków właśnie?
0: Czy ja myślę, że cały ten proces jest taki trochę dwutorowy, to znaczy coś takiego jak w ogóle rosnąca dynamika w ogóle wydarzeń społecznych, mobilność ludzka, to podążanie za pracą, migracje wszystkie wewnętrzne w ramach danego kraju, no to jest takie zjawisko, które po prostu z upływem lat obserwujemy, że to się wszystko nasila. No i w związku z tym to też jest tak, że łatwiej jest, nie wiem, mam taki pomysł w życiu, albo poznałem kogoś, chcę wyjechać do Warszawy przysłowiowej, pracować tam. Ja nie wiem, czy ja tam zostanę 2, 3, 5 czy 10 lat, no więc na początek, jak nie wiem, zanim się rozejrzę i zapoznam, no to łatwiej, szybciej, prościej jest po prostu mieszkanie sobie wynająć. Więc te zjawiska takie dotyczące ruchu ludności w ramach danego kraju, najczęściej ruchu za pracą albo w jakichś innych tematach, ale najczęściej jednak za pracą, no to jest początek tych zjawisk. Druga sprawa, musi za tym pójść też konkretna oferta, to znaczy rynek musi to dogonić, albo wręcz może być odwrotnie, jeśli taka oferta będzie. A w Polsce budownictwo społeczne właśnie to na wynajem długoterminowy ma się dobrze już od ponad 20 lat. No to jeśli taka oferta jest i będzie zasilona pieniędzmi, te inwestycje będą się rozwijać w takim tempie, jak teraz ma to miejsce, no to będziemy po prostu mieli, ten rynek się sam jakby stworzy, te mieszkania będą i to być może to, że one będą, będzie szansą dla ludzi, że mogą wyjechać, mogą z nich skorzystać. Więc ja tu widzę takie dwa strumienie po prostu równolegle toczących się rzeczy, które się nawzajem uzupełnią po prostu.
1: Gościem Radia SK był pan Paweł Ingloc, prezes SIM-u Wrocław.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękujemy.
2: Magazyn muzyczny.
3: Kto przychodzi do tego studia, jest witany z przyjemnością, ale tacy goście z przyjemnością ogromną. Ania Wyszkoń, bardzo mi miło, cześć.
4: Bardzo mi miło, dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
3: Czas płynie, ale nie widać tego po tobie, świetnie wyglądasz.
4: Dziękuję.
3: W ręku trzymam płytę, na której postanowiłaś zatrzymać czas. 10, płyta poświęcona ikonie polskiego rocka Markowi Jackowskiemu.
4: Zgadza się, mój osobisty hołd w stronę tego wspaniałego artysty. Genialny kompozytor, którego kompozycje przetrwały próbę czasu, są nadal aktualne. Ja przefiltrowałam je przez moją wrażliwość oczywiście, bo chciałam nadać tym piosenkom moją tożsamość. Chciałam, żeby to nie było odtworzenie czegoś, co wszyscy znają. Nie chciałam niczego kopiować, z niczym się ścigać. Chciałam znaleźć siebie w tych utworach i uczcić pamięć mojego przyjaciela, no i legendy polskiego rocka. Mhm.
3: Się ściemnia. Od tego utworu zaczynamy muzyczną przygodę na tej płycie. To teraz bez ściemy. Marek Jackowski był jednym z najważniejszych artystów, z którym miałaś przyjemność współpracować.
4: Zgadza się.
3: Tak, okładka płyty zdradza, że w tych dwoje, których widać na tej okładce, królują pastelowe kolory muzyczne.
4: Pastelowe kolory, jak to ładnie powiedziałeś. Wiesz co, myślę, że króluje jakiś taki wewnętrzny spokój. Marek miał w sobie bardzo dużo spokoju, z ogromnym szacunkiem podchodził do drugiego człowieka. Ja ten szacunek czułam w naszej współpracy. Ten dystans, który wydawało mi się, że między nami może być, jako że on był legendą, a ja artystką, która była, no jednak, no mimo wszystko czasowo przynajmniej, na początku swojej drogi. Ja byłam na scenie, jak my się poznaliśmy, raptem 13 lat. No Marka doświadczenie było dużo, dużo większe. Marek ten dystans natychmiast skrócił i narodziło się między nami partnerstwo w tej przestrzeni twórczej. To bardzo, bardzo sobie ceniłam, to bardzo mocno pamiętam. No i z takim też podejściem chciałam stworzyć ten album 10. I tak.

0: Szare miraże. Kobiety o wiek się nie pyta, ale ciekawostka.
1: Ja nie mam z tym problemu, ja byś chciał zapytać.
0: Słuchaj, nie. Można to zrobić w bardzo kulturalny, muzyczny sposób. Singiel promujący drugą płytę Mamamu, Szare miraże, jest w twoim wieku. I to nie jest fatamorgana.
1: No patrz. Wiesz co, ja się cieszę, że długo dojrzewałam do tej płyty, że ta płyta ukazała się dopiero teraz, bo uważam, że żeby znaleźć siebie w tych utworach i zaprezentować je z odwagą w nowy sposób, do tego po prostu trzeba dojrzeć. Do tego trzeba pewności, świadomości. Ja czuję, że to jest dla mnie dobry moment. Nie boję się tego wieku. Uważam, że jestem w najlepszym momencie.
0: Miraże.
1: Jestem w najlepszym momencie mojego życia. Zdecydowanie tak. Po 40 jest naprawdę super, dziewczyny.
0: Człowiek wie, co jest dobre, a co złe. Człowiek po 40 ma trochę, albo najwięcej z lwa.
1: Ma więcej doświadczenia życiowego, mniej rzeczy go zaskakuje, nie boi się życia. No a ja dodatkowo jeszcze mam już zdecydowanie samodzielne dzieciaki, które doskonale sobie radzą, więc mogę trochę poszaleć w życiu.

0: przesłuchałem całutką płytę Luciola, muszę się przyznać, mistrzostwo dla mnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Naprawdę, elektronika tutaj robi swoje. Jak słucham tego utworu, to wyobrażam sobie pulsacyjne okręgi na tafli wody, do której wrzuci się kamyk.
1: O.
0: Nie wiem, czy sobie to może dobrze wyobraziłaś, czy dobrze to akurat
1: Ale wiesz, co jest piękne? Że ten utwór budzi w tobie jakiekolwiek obrazy. On maluje coś w twojej głowie. To jest bardzo wyjątkowe dla mnie. Ja uwielbiam Luciole, zresztą nie bez powodu wybrałam właśnie ten utwór na pierwszego singla z tego albumu. Ja po prostu od pierwszego momentu, kiedy zaczęliśmy pracę nad tym utworem, czułam, że idziemy w dobrą stronę. Miałam taką pewność, że to jest wyjątkowe.
0: Jak długo trwa proces, albo jak długo trwał proces tak zwanego przygotowywania się do tej decyzji, że okej, mogę wchodzić do studia, jestem gotowa?
1: Sama praca nad albumem trwała bardzo krótko, poszła bardzo sprawnie, ale przymierzanie się do tego, analizowanie, czy jestem już gotowa, zabrało mi tak naprawdę kilka lat, bo ja wiedziałam już, kiedy Marek zmarł niespodziewanie 10 lat temu, że przyjdzie taki moment, kiedy ja będę chciała sięgnąć po ten repertuar, przypomnieć, jak wiele dla polskiego rocka zrobił Marek Jackowski. No ale z taką myślą bujałam się z różnych powodów jeszcze przez 10 lat, zanim weszłam do studia, żeby to nagrać.

0: Lipstick on the Glass. Klimat takiego nowojorskiego klubu, rok 84.
1: A to zresztą, nie jesteś pierwszy,
0: nie jestem
1: tak
0: pierwszy,
1: mówi.
0: Tak, właśnie. Wiesz, zadymiona sala, szemrane typy. Nie wiem, kto wpadł na genialny pomysł, aby połączyć blues, soul i rock and roll?
1: To był proces naturalny. Ja mam wspaniałych muzyków. Towarzyszą mi na scenie, to są moi przyjaciele.
0: Wszystkie
1: utalentowani.
0: Aranżacje są cudowne, ale...
1: I tak wszechstronni. Wiesz, po prostu pracujesz i z każdej strony atakują cię pomysły. Wszystkie zbieramy je na samym środku sali i dochodzimy do jakiegoś clue, wiesz, jesteśmy u celu. Ta płyta powstała naprawdę i ma taką formę, a nie inną, dzięki temu, że mam taki, a nie inny zespół. Bardzo dziękuję moim kolegom, na których mogę liczyć tutaj w tej kwestii.

0: życiu trzeba wolnym być. Czym dla Ani Wyszkoń jest wolność?
1: Wolność jest życiem. I życie powinno być wolnością. To jest jeden z moich ulubionych utworów, głównie ze względu na tekst. Taka, wiesz, historia napisana codziennym, prostym słowem. I to hasło: w życiu trzeba zawsze wolnym być. Tak często o tym zapominamy, tak często nakładamy na siebie presję, robimy coś, czego nie chcemy. Nie musimy. To tak naprawdę wszystko jest w naszych głowach. Ta piosenka bardzo mocno mi o tym przypomina. Mm-hmm.
0: Wolnością nie jest zniewolenie przez nałogi. A czy Ania Wyszkoń ma jakieś nałogi? Mogą to być dobre przyzwyczajenia.
1: Moim nałogiem jest muzyka. Moim nałogiem jest miłość. I moim nałogiem z takich codziennych, banalnych spraw jest kawa.
0: I czekolada.
1: Która zresztą stoi, tak. No można to też połączyć. Czekolada, kawa z czekoladą po prostu najlepsza, no.

0: Zdradzę tobie, za co kocham ten numer. Oprócz, bo on ma w sobie duszę, wiesz? Jest prawdziwy, bo kiedy śpiewasz Kiedy sobie wspominam, to naprawdę zaczynasz wspominać i wiesz, że wtedy czuję się jakoś naprawdę dziwnie? Bo wspominam stare, dobre czasy. Taka usprawiedliwiona tęsknota za przeszłością jest w tym kawałku.
1: No Marek miał
0: lubisz
1: ten dar.
0: Wspominać? Żyjesz tymi wspomnieniami?
1: Ja nie żyję wspomnieniami. Okay. Ja lubię czasem taką podróż sentymentalną odbyć, ale nie należę do osób, które siadają na kanapie i rozpamiętują i myślą o tym, jak to było, jak to było cudownie. Raczej jestem z tych, którzy patrzą przed siebie, lubią działać, lubią wyzwania. Ja sobie takie kolejne cele stawiam i wizualizuję sobie zawsze sukcesy. To po prostu u mnie działa bardzo dobrze. Nie jestem, wiesz, jakaś bardzo sentymentalna i podobnie było z tą płytą. Oczywiście teraz, kiedy wspominam Marka, kiedy w ogóle pracowałam nad tym materiałem, wspominałam sobie ten czas, kiedy te piosenki były takie bardzo aktualne, królowały na listach przebojów, ale to służyło temu, żeby stworzyć ten projekt, a nie temu, żeby powiedzieć sobie, że wtedy było pięknie, a teraz jest jakoś inaczej czy dziwnie.
0: Bo wiele rzeczy się zmienia. Raz się zmieniają rzeczy na lepsze.
1: A i tak dochodzimy do tego, że oprócz błękitnego nieba w życiu...
0: Niektóre rzeczy zmieniają się na lepsze, niektóre najgorsze, ale niebo zawsze jest to samo.
1: Tak, nic nam dzisiaj nie potrzeba.
0: Tak, i nie trzeba robić w ogóle hałasu, tyle hałasu, a tu taki nieład klasycznych harmonii dźwięków widzę w tym numerze.
1: Mm-hmm.
0: Nie? Jest
1: to
0: głośno,
1: jest numer,
0: jest
1: którym
0: szybko.
1: Bardzo się pobawiliśmy. Ja również tutaj odważyłam się pobawić trochę bardziej z interpretacją, więcej, jakoś bardziej zaszaleć.
0: No bo to taki twój styl, czy bardziej wolisz ciszę pośród czterech ścian?
1: Ale trudne pytanie mi teraz zadałeś.
0: No.
1: Ja lubię, bardzo lubię mieć długie koncerty. Moje koncerty trwają 2 godziny i ja wtedy mogę zaprezentować cały wachlarz moich osobowości. Kobieta zmienną jest.
0: Ekstrowertyk,
1: potrafi się zmienić z minuty na minutę. Mhm. Ja uwielbiam drapieżną energię na koncertach, ale lubię też pokazać się od tej strony takiej bardzo eterycznej, delikatnej. To też jest w porządku. No, jestem kobietą.

0: tańczyć tango.
1: Lubię tańczyć tango.
0: Potrafisz tańczyć?
1: Tańczyłam w jednym z programów telewizyjnych tango i to tango wspominam najlepiej.
0: Bo w tej wersji, na tej płycie, to taka delikatna wersja, jakbym słyszał El Tango de Roxane z filmu Moulin Rouge.
1: Ależ ile tam jest seksapilu. Ja nie wiem, czy słuchacze też to będą tak czuli, ale kiedy my zaczynamy to grać, ja zaczynam to śpiewać, po prostu przenoszę się w taką przestrzeń bardzo intymną. Bardzo.
0: Jest gorąco.
1: Nie idźmy w to dalej.
0: Nie, bo tak naprawdę na tej płycie musiałaś zmierzyć się z wieloma rzeczami. Oprócz twórczości Marka Jackowskiego musiałaś zmierzyć się przecież również z talentem Kory.
1: Tak, dokładnie tak. I z legendą. I ja miałam świadomość tego, jak bardzo ryzykowny jest to projekt. I wiem, że ludzie będą mnie porównywać i będą szukać, może nawet nie tyle będą szukać porównań, co będą dziubać w tym i jedni powiedzą, że fajnie, że odświeżyłam te utwory, inni powiedzą, że absolutnie nie powinnam po nie sięgać, bo to świętość. Ja rozumiem i jedną, i drugą stronę. Dlatego bardzo mocno podkreślam, że jest to mój osobisty hołd. To jest bardzo dla mnie ważny projekt, który poświęcam mojemu przyjacielowi. Bo uważam, że Marek przez długi czas stał w cieniu Kory. I on tam się doskonale czuł. I mimo, że był na drugim planie, zawsze był zauważalny. Ale ja dla samej siebie, dla fanów Manamu i dla fanów Marka i dla moich słuchaczy chcę po prostu powiedzieć głośno o tym, że Marek współtworzył ten zespół i był na równi z Korą. Gdyby nie Marek, nie byłoby tego zespołu. To on założył tę grupę.
0: Nawet moglibyśmy stwierdzić chyba razem, że był taką wodą na młyn.
1: Tak, poniekąd odkrył Korę, no bo to przecież on ją zaprosił do zespołu Manam. Więc nie chciałabym po prostu, żeby o nim zapominano, kiedy są prezentowane kolejne koncerty poświęcone Korze. A było kilka takich momentów, kiedy miałam poczucie, że Marek został niesłusznie pominięty. To mnie bardzo denerwowało. Dlatego postanowiłam po prostu...
0: Czy żalił ci się kiedyś z tego powodu? Rozmawialiście na ten temat?
1: Marek
0: był
1: nigdy.
0: Tak skromnym człowiekiem i tak skrytym może w sobie, że o takich rzeczach nigdy nie mówił.
1: Marek był po prostu skromny, cenił to, co ma, nie grzebał, wiesz, nie szukał tego, czego mu brak w życiu.
0: Poklasku i rozgłosu.
1: To na pewno
0: on
1: nie.
0: On był świadomy swojego talentu i twórczości.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Świadomość jest ważna jednak w muzyce.
1: I brak kompleksów. Marek nie miał kompleksów, zresztą nie musiał ich mieć. Stworzył cały pociąg polskich przebojów.

0: Zapytaj mnie o to, kochany. Ja zapytam. Marek skomponował ponad 100 piosenek. Dlaczego 10?
1: Ta dziesiątka jest oczywiście symboliczna. Tak. 10 lat od śmierci Marka. Mhm. 10 utworów na tym albumie.
0: Ale dlaczego wybór akurat padł na tę? Analiza
1: bardzo
0: tego,
1: trudno
0: który
1: powiedzieć.
0: Wybrać kawałek długo też trwała?
1: Bardzo trudno powiedzieć, to wiesz, w kilku słowach, bo to był oczywiście proces. Były takie utwory, które niepodważalnie musiały znaleźć się na tej płycie.
0: Każdy jest hitem, prawda?
1: Tak, ja bardzo chciałam na tym albumie podkreślić to, że to jest projekt poświęcony Markowi Jackowskiemu, dlatego sięgnęłam po Manam, ale sięgnęłam też po jego sztandarowe hity, takie jak Oprócz Błękitnego Nieba, czy W życiu trzeba wolnym być.
0: Zapytaj mnie o to, kochany.
1: I mamy Zapytaj mnie o to, kochany. No piosenkę, którą Marek podarował mi z tekstem Kory, co było wielkim wyróżnieniem dla mnie jako artystki. No mieć na swoim albumie piosenkę takiego duetu, czego chcieć więcej.
0: Chyba nikt nie ma takiej perełki.
1: No zdaje się, że
0: jesteś wyjątkiem.

0: O czym rozmawialiście z Markiem oprócz muzyki? Totalnie. Teraz zostawiamy muzykę, branżę, pracę na boku.
1: Wiesz co, ja byłam przede wszystkim zafascynowana tym, jak on postrzega życie i w jaki sposób o życiu mówi. Z Markiem przegadaliśmy wiele, wiele godzin. I Marek był takim nienachalnym...
0: Przy kawie, przy herbacie?
1: Przy kawie raczej. Marek był takim nienachalnym mędrcem. On tak mimochodem dzielił się swoim doświadczeniem, swoim spojrzeniem na wiele spraw. Ja to mocno chłonęłam. Marek był bardzo uduchowiony, lubił rozmawiać o aniołach. To było niezwykłe. I to, w jaki sposób on o tym wszystkim opowiadał i jakie rzeczy mówił.
0: Jakie rzeczy mówił?
1: To jest myśl, którą przytoczyliśmy przed chwileczką. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Po prostu. I trzeba cieszyć się życiem. Życie nam daje tyle możliwości, tylko trzeba się skupić na tym właśnie, co mamy, a nie ciągle dostrzegać jakiś brak czegoś.
0: Na czym się skupiasz?
1: W moim życiu?
0: Tak.
1: Wiesz co, skupiam się na tym, żeby przeżyć intensywnie każdą chwilę. Ja uwielbiam życie aktywne, trochę w biegu.
0: Biegasz? Uprawiasz sport?
1: Nie biegam, jeśli chodzi o sport, nie. Natomiast jeśli chodzi o takie, wiesz, podejście kobiece do życia, to tak, jestem w ciągłym biegu. I to jest dla mnie w porządku. Ja kocham moje życie. Jestem tylko człowiekiem. Też mam chwilę słabości. Też mam chwilę, kiedy jestem zdołowana i staram się wtedy bardzo intensywnie działać, żeby nie pozwolić sobie na ten stan depresyjny. Nie chcę, żeby on mną zawładnął i przejął moje myśli. No i mam na to swoje sposoby.
0: Między innymi praca. Ale akurat w twoim przypadku praca jest pasją. To
1: tak, praca jest moją miłością, ale w życiu musi być zachowana pewna równowaga. Ja kocham moją pracę, ale też czasem czuję zmęczenie. I wtedy, kiedy wracam do domu i mogę poświęcić się moim dzieciom i mogę pójść na spacer z moimi pieskami, jestem bardzo szczęśliwa. To, że mam zachowaną równowagę w życiu, daje mi ogromne szczęście i powoduje, że jestem spełniona i tym szczęściem mogę dzielić się z innymi.

0: Czy są takie momenty, że jest cisza, nie słuchasz muzyki?
1: Pewnie. Bardzo często. Bardzo często ja mam tak intensywny...
0: Oprócz nocy.
1: Tak, ja mam tak intensywny tryb życia, że ja potrzebuję tych momentów wyciszenia i czasami nawet jak nikogo nie ma w domu, jest tak zupełnie cicho, to jak się pojawiają kolejno, no nie wiem, moja córka,
0: mój... A wcześniej tylko lodówkę słychać.
1: Tak.
0: Jak delikatnie pracuje.
1: Dokładnie tak. Ale słychać też śpiew ptaków. I chyba na tym bardziej się koncentruję. Czasami ludzie są zdziwieni tym, że ja tak potrafię w takiej ciszy funkcjonować, a ja po prostu tej ciszy potrzebuję. Ja potrzebuję posłuchać swoich myśli, tak po prostu pobyć sama ze sobą.
0: Cisza potrafi być wymowna i również twórcza.
1: I inspirująca.
2: Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana.

0: Kocham cię, kochanie moje. Słyszałem naprawdę bardzo wiele różnych wykonań tego utworu. Do twojej będę wracał z przyjemnością. Naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy.
0: Ten numer do ciebie pasuje, naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy, tym
0: bo
1: bardziej,
0: że... słyszałem też i męskie wykonania tego utworu. No nie, to musi zrobić kobieta. I dobrze, że to zrobiłaś ty. Na razie jesteś na pierwszym miejscu.
1: To jest bardzo miłe, bardzo ci dziękuję, tym bardziej, że ten utwór był największym dla mnie wyzwaniem, bo to jest przebój, który znają wszyscy absolutnie. I każdy, kto usłyszy moją wersję, mimowolnie po prostu będzie mnie porównywać do tej wersji oryginalnej w wykonaniu Kory. Ja jestem dumna z tej piosenki. Ta piosenka budzi we mnie wiele obrazów, maluje w mojej głowie obrazy. To jest bardzo istotne. Tym bardziej, że ten projekt jest po prostu bardzo osobisty.
0: I z tym numerem najtrudniej było ci się zmierzyć.
1: No tak.
0: Czy może jeszcze był jakiś inny tango, nie wiem, nad którym najdłużej siedziałaś? Czy po prostu wchodziłaś do studia, tekst, niektóre utwory pewnie znasz na pamięć, niektóre na kartce, włączony mikrofon, nagrywamy i śpiewamy.
1: Wiesz co, ja pracowałam z moim zespołem nad tym albumem przez kilka dni i mieliśmy właściwie tylko jeden moment takiego przestoju. To były może ze 3 godzinki, kiedy jakoś tak utknęliśmy i nie wiedzieliśmy, co dalej. Ale
0: nad którym
1: szybko,
0: numerem nie pamiętasz?
1: Nie pamiętam, ale szybko się jakoś tak wyciągnęliśmy z tego marazmu, bo my się po prostu nawzajem napędzamy. I fajne jest to, że wiesz, słuchaliśmy tych oryginalnych wersji tak naprawdę przez krótki czas, przygotowując się do tego projektu pod kątem bardziej technicznym, pod kątem przygotowania się, wiesz, z melodii, akordów i tak dalej, żeby potem móc się otworzyć i zrobić to na świeżo, zrobić to po swojemu. No, no i tak jakoś poszło, no bardzo, bardzo sprawnie.
0: Bardzo sprawnie poszło.
1: I z wielkim zaangażowaniem. Kocham.

0: jest jeszcze jakiś artysta, z którego utworami chciałabyś się zmierzyć?
1: Ja lubię odkrywać w utworach, które śpiewam, siebie. Przede wszystkim. Oczywiście mówię o tych utworach z repertuaru innych artystów. Bardzo ważne jest to, żeby znaleźć jakąś swoją tożsamość w danym utworze, żeby przekazać go po swojemu, żeby nie odtwarzać tylko, wiesz, z taką pustką w głowie melodii i pięknych dźwięków. To nie
0: znaleźć
1: o to chodzi.
0: Również inną aranżację.
1: To też, ale przede wszystkim po prostu trzeba poszukać tego tekstu, tej melodii w sobie, żeby później móc ją przekazać. Więc ja nie potrafię ci powiedzieć, czy lepiej mi się śpiewa moje utwory, czy piosenki skomponowane przez Marka Jackowskiego. Ja na przestrzeni 28 lat pracowałam z różnymi kompozytorami. To nie zawsze są moje kompozycje. I zawsze, kiedy słucham kompozycji, które do mnie docierają w jakiś sposób, muszę poczuć, że to jest kompozycja, która w moim wykonaniu będzie dobra. Miałam takie momenty, kiedy czułam totalny potencjał w piosence i wiedziałam, że ona może być przebojem, ale wiedziałam, że to nie w moim wykonaniu. Po prostu wiedziałam, że to nie jest piosenka dla mnie. Ale były też takie momenty, kiedy usłyszałam utwór i wiedziałam, że chociaż go nie skomponowałam, to jest dokładnie to, czego szukałam w danym momencie.

0: Kora z Markiem na pewno w życiu nie spodziewali się, że ktoś z ich przebojów zrobi takie perełki. Na pewno są pełni podziwu i dumni, że tchnęłaś właśnie życie w muzyczne relikwie.
1: Ja mam taką nadzieję, bo to jest oczywiście projekt bardzo ryzykowny, ale z drugiej strony
0: nie musisz
1: dla każdego artysty wspaniałe musi być to, że młodsze pokolenie sięga po jego piosenki. Ja będę się tej myśli trzymać.
0: Ania Wyszkoni i Marek Jackowski. Płyta 10. Aniu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: I do zobaczenia na koncertach. Zaglądamy na Twoje media społecznościowe. Tam wszystkie informacje dotyczące, kiedy widzimy się przed sceną i kiedy widzimy Ciebie na scenie.
1: Tak jest.
0: Do zobaczenia, pa.

0: W Radiu SK2 jest nas dwóch, ale jakby było czterech, umówmy się. Dwóch reprezentuje ten, który tworzy trio z Lublina, Daniel Goral i Karus Phil. Cześć.
1: Cześć.
0: Goral, nie Góral.
1: Nie.
0: Nie Góral.
1: Goral.
0: Goral. A jak przyzywaliście w szkole?
1: Damian Góral na przykład.
0: Damian Dawid. Góral. A lubisz góry czy nie?
1: Lubię. Góry spoko, jak najbardziej.
0: Górale bardzo lubią śpiewać, ale ty będziesz dzisiaj śpiewająco odpowiadał na takie życiowe pytania. Czy moglibyśmy poznać ciebie od środka, przyjacielu? Pytania takie związane z Danielem Góralem i o jego drodze, karierze muzycznej. Jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Pamiętasz te początki?
1: W szkole, w zespole szkół numer 1 w Lublinie. Tam poznaliśmy się z chłopakami pierwszy raz.
0: I... Trzeba o chłopakach powiedzieć. Imionka.
1: Tak. Bartek Cioczek, tak Czarek Dziadosz. Mm-hmm. No i to tyle.
0: Co, chodziliście wszyscy do jednej klasy?
1: Nie, chodziliśmy do jednej szkoły. Czarek w ogóle się przypadkowo gdzieś tam napotoczył. Natomiast poznaliśmy się z Bartkiem, jeszcze z naszym byłym basistą, wtedy obecnym Maćkiem. Poznaliśmy się w szkole. No, założyliśmy sobie zespół, żeby sobie pograć. Potem już nam...
0: Co, w sali gimnastycznej na jakichś apelach również dawaliście występy swoje?
1: No pewnie, cały czas.
0: Proszę bardzo, dziewczyny za wami szalały. Na pewno tak było. Każda dziewczyna marzyła o tym, żeby chodzić ze szkolnym wokalistą, ale też pewnie i z gitarzystą i z perkusistą, dlaczego by nie. Jak wspominasz tamte czasy? Kogo słuchałeś, jak chodziłeś do szkoły razem z chłopakami? Jakie covery graliście? Albo kogo najczęściej gdzieś tam w garażu właśnie mieliście próby?
1: Mieliśmy próby na poddaszu w naszej szkole.
0: Ale było fajnie, dyrektorka się zgodziła.
1: Tak, tak. Dyrektorka bardzo wspierała i wspiera dotychczas, zadowolona była.
0: Dumna jest z ciebie.
1: Dumna bardzo, jak najbardziej.
0: To jest fajne, jeżeli jakiś taki człowiek, który tak naprawdę... Nie, z jakich przedmiotów byłeś dobry? Ścisłowiec?
1: Z muzyki.
0: Matematyka, chemia, język polski, jeżeli
1: nie,
0: chodzi o to?
1: Nie, no, z polskiego, tak.
0: Z polskiego.
1: W klasie humanistycznej byłem, więc jakoś naturalnie to wyszło. Potem, że zacząłem pisać teksty, gdzieś tam z tą literaturą byłem obeznany. No i tak to wyglądało.
0: Mówisz, że lubisz pisać teksty. Teksty, które słyszymy w twoich kawałkach, to są wszystkie twoje utwory?
1: Tak, wszystkie.
0: I one są napisane życiem, czy je wymyślasz?
1: Nie, nie wymyślam. Mm-hmm. Jestem z sobą w 100%. To są gdzieś tam obserwacje z mojego otoczenia, czasem z mojego życia, czasem z życia przyjaciół, rodziny, czy coś takiego, ale generalnie wszystko raczej z życia. On nie...

0: Gościem Radia SK2 jest Daniel Goral, wokalista, frontman Icarus Feel. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Pamiętasz swój pierwszy singiel Tokio?
1: Pamiętam.
0: Kiedy został wydany?
1: W 21 roku, 20 kwietnia.
0: A proszę bardzo, takich rzeczy się nie zapomina, muzyczne dziecko. Czy od tamtego momentu bardzo wiele się zmieniło w twojej muzyce?
1: W muzyce i w życiu. Tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło, ponieważ od tamtego czasu przeszliśmy niesamowicie długą, wyboistą i ciężką drogę, która gdzieś tam nas ukształtowała.
0: Powiedz mi, czy byłeś kiedyś w Tokio?
1: Byłem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jak tam ci się podoba?
1: Świetnie, szczerze. Wydaje mi się, że jako osoba, jeśli chodzi o moje gdzieś tam upodobania kulturowe, to pasuje bardziej tam niż tutaj, tak mi się wydaje. Także czułem się jak w domu, tak naprawdę. Nawet Japończycy mylili mnie ze swoimi, także śmieszne to było. No i tam też właśnie powstał numer Tokio. Na ulicach Tokio został napisany. Tam maski jeszcze wtedy przed COVID-em. Potem tak się złożyło, że wyszło tak COVID-owo u nas i to jeszcze jakby nabrało rozpędu dodatkowo, ale tam jeszcze przed COVID-em gdzieś tam mnie zainspirowały do tego właśnie, żeby napisać ten numer.

0: przyznam się szczerze, że jak słucham tego kawałka, to przypomina mi się troszeczkę taki Happy Set, hymn 78, coś w tym jest. Również tego słuchaliście, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, jakby one was ukierunkowywały.
1: Tak. Zgadza się, Happy Set, Stary Mysłowic, właśnie te bandy.
0: A, no tak. Krowa Milky Bar, Sprzedawcy Marzeń, którzy chcą umrzeć z miłości.
1: Tak.
0: Aesthetic Love to jest twój kolejny singiel, jesteś człowiekiem bardzo singlowym. Kiedy wy macie z chłopakami czas na to, żeby tworzyć razem muzę i robić próby?
1: No, tak naprawdę to nie robimy tego jakoś, w sensie pisać numery możemy zawsze, naprawdę można je napisać na kolanie.
0: A co, budzisz się w nocy, włączasz dyktafon, jak coś przyjdzie ci do głowy, to nagrywasz, czy bierzesz załóżmy kartkę i długopis, albo telefon odpalasz i w notatniku sobie zapisujesz słowa?
1: Totalnie.
0: Dyktafon masz jednak.
1: Tak, i w nocy o 3, 5 nad ranem czasem się wstaje i po prostu jak jest pomysł, to trzeba go zapisać, żeby on nie uciekł z głowy.
0: Dlaczego rock? Dlaczego rock alternatywny? Indyjski pop, jak ja to mówię, czyli indie pop.
1: Szczerze mówiąc, no, nie wiem dlaczego. Po prostu to do nas trafia. Wydaje mi się, że też fajne jest to...
0: Ale za nic w świecie byście nie zmienili nurtu muzycznego.
1: Znaczy, my nie mamy określonego nurtu muzycznego tak naprawdę. Teraz gdzieś na tej drugiej płycie będziemy go określać dopiero. Natomiast ta pierwsza płyta była mocno taka... Próbowaliśmy wielu rzeczy i też gdzieś tam nasze upodobania muzyczne wrzucaliśmy. Natomiast no, wydaje mi się, że to do nas trafia, dlatego że gdzieś tam większą wartość przekazują ci artyści jednak alternatywni niż ci mainstreamowi, bo jednak są te ramy, w których się trzeba mieścić, żeby w tym mainstreamie być. Ale fajne jest to, że już powoli muzyka alternatywna wchodzi do mainstreamu i już nie trzeba się gdzieś tam w tym mainstreamie tak mieścić aż bardzo.
0: Jak... Czujesz na sobie w Rzymie, Daniel, tej odpowiedzialności, że na polski rynek muzyczny będziecie wprowadzać coś fantastycznego i nowego?
1: W pewien sposób myślę, że tak jest, no ponieważ wielu ludzi nie szuka tej muzyki i nie chce jej znaleźć, tylko po prostu biorą to, co jest im dawane, a no to różnie bywa z tym, co jest dawane. Zawsze to, co jest najpopularniejsze, ma największą wartość i jest tak naprawdę najfajniejsze. I to też pokazują takie zespoły alternatywne, które się gdzieś tam wybijają. The 1975, 21 Pilots i tak dalej. No to są zespoły, które grają trasy po całym świecie, a nie są grani w radiach, także trzeba poszukać tych zespołów. Natomiast wartość i to, co ludzie przeżywają na koncertach, jest no nie do podrobienia. I...
0: Lubisz koncertować?
1: Tak, naprawdę. Koncerty to jest nasze życie. My w ogóle mamy taką łatkę zespołu koncertowego, że lepiej brzmimy na koncercie niż na płycie i to jest super w ogóle. No bo jednak jeżeli ktoś przychodzi na koncert, bo słucha płyty, no to się spodziewa podobnej jakości, a jakość jest wyższa. No i wychodzą ludzie i mówią, że w ogóle wow, super.

0: Chcę tu być przy tobie.
1: Miałeś Tindera?
2: Nie.
1: Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś, co by było?
2: Nie. Nie interesuje mnie Tinder.
1: W ogóle, tak? No bo jak myślisz, co by było, gdyby nagle na świecie zabrakło internetu?
2: Myślę, że wybuchłby duży chaos.
1: Ludzie by się nie mogli umawiać na randki, między innymi.
2: Na przykład.
1: A znasz to uczucie, bo na pewno znasz, jak to jest być zakochanym.
2: No pewnie.
1: No i według ciebie ta miłość powinna być estetyczna czy elastyczna?
2: Myślę, że trochę jednego i drugiego tak naprawdę. Myślę, że miłość to jest taki balans, który gdzieś tam dwie osoby między sobą utrzymują i na pewno powinna, moim zdaniem, powinna być estetyczna, ale elastyczna również, no bo tam trzeba być elastycznym na tą drugą osobę i na to, co tej osobie się podoba, co się nie do końca podoba. To jest taki właśnie kompromis, ta miłość, związek dwóch osób. Trzeba gdzieś tam zachowywać ten kompromis.
1: Jesteś człowiekiem kompromisu, no skoro macie zespół, jest was trzech, to jakiś kompromis chyba musi być.
2: Tak, oczywiście, no to jest zespół, tutaj każdy ma coś do powiedzenia, natomiast
1: z racji słowo?
2: Właśnie, z racji tego, że jestem liderem, który został wybrany drogą demokratyczną.
1: Tak jest.
2: To
1: niektórzy stali w kolejkach aż do trzeciej w nocy, żeby oddać głos.
2: To gdzieś tam, no ten ostatni głos należy do mnie, natomiast nigdy nie jest tak, że robimy coś wbrew sobie i chcemy też ten balans właśnie i elastyczność zachować.

0: Daniel Goral i Karus Phil. Lubisz te koncerty, kiedy są ogromne pola wypełnione tysiącami głów i mają na ustach wasze słowa piosenek? Czy jednak gdzieś takie kameralne, delikatne spotkania unplugged, wiesz, bez prądu? Lekkie oświetlenie, tylko wy.
1: Czy wydaje mi się, że i to gdzieś tam ma swój urok. Natomiast no jeżeli miałbym wybierać pomiędzy jednym a drugim, to raczej pola wypełnione ludźmi niż kameralne spotkania.
0: Czyli coś wam z tego Jarocina zostało.
1: Tak, zgadza się.
0: Który to był rok? Co byście tam zdobyli dobrego?
1: 21 rok. Wygraliśmy Jarociński Rytmy Młodych, czyli główną nagrodę Jarocina. No oraz...
0: Nagroda publiczności.
1: Nagroda publiczności, właśnie o tym
0: tak
1: miałem
0: mówić. Czyli ta nagroda publiczności, mój drogi, jednak jest dowodem na to, że na koncertach naprawdę brzmicie bardzo dobrze.
1: Tak mi się wydaje. No to jest ludzi opinia, więc...
0: Co tchu? To jest zapowiedź tego, co będzie się działo. To jest też ten jakby taki pierwszy krok w kierunku tego indie popowego brzmienia?
1: Tak mi się wydaje, że to jest też numer, który napisaliśmy bardzo dawno temu i on gdzieś tam został zmodernizowany. Natomiast wydaje mi się, że to gdzieś w tę stronę będziemy iść. Może niekoniecznie dokładnie w tę, ale gdzieś to mniej więcej może określać to, w którą stronę pójdziemy. Pomimo

0: studiu Radia SK2 Daniel Goral, który jest frontmanem zespołu Trio z Lublina. Nie ma z nami Czerka Dziadosza, nie ma Bartłomieja Ciuszka, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co teraz chłopaki robią, jak myślisz?
1: Pewnie słuchają.
0: Zapytam, jak szukacie panowie inspiracji?
1: Wydaje mi się, że nie można jej szukać. Ona musi sama przyjść, ta inspiracja, bo wtedy, jeżeli się jej szuka, no to trochę to jest na siłę, nie? A muza, moim zdaniem, musi wychodzić naturalnie od człowieka i wtedy jest najlepsza i wtedy się ludziom najbardziej podoba. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie doceniają to, co rzeczywiście jest prawdziwe.
0: Mm-hmm. Jak to było w przypadku numeru Mayday?
1: W przypadku numeru Mayday po prostu zainspirowała mnie sytuacja życiowa, której gdzieś tam kiedyś doświadczyłem. No i to jak...
0: Czy możemy zdradzić, jaka to była sytuacja życiowa?
1: Tak, jak opisana w piosence. No. Generalnie toksyczna relacja, od której ciężko jest się uwolnić.
0: Ale uwolniłeś się od niej, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, udało mi się.
0: Bo właśnie mi chodzi o to, czy ta piosenka jest pewnym wspomnieniem, etapem z twojego życia, który już został zamknięty, zamknąłeś kluczyk, wyrzuciłeś do rzeki, kłódka wisi na barierce mostu i o tym nie pamiętasz, rozumiem, ale chcesz przekazać innym to, co przeżyłeś.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest dość taki powszechny problem, że ludzie są w tych toksycznych relacjach i ciężko im się jest uwolnić. To trochę jak uzależnienie od papierosów. Wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, trochę masz wyrzuty sumienia, nie chcesz tego robić, ale jednak jak przychodzi co do czego, to sięgasz po tego następnego papierosa i właśnie tak działają te relacje.

0: Bardzo szybki numer jest Mayday. Taki klimat tutaj nawet przyznajesz, że do tego dark disco. Dark, czyli ciemność, disco, czyli disco. Chodziłeś na disco?
1: Nie, do szkoły w podstawówce tam chodziłem. Tak. Ale tak to nie.
0: A
1: generalnie
0: potem już tylko koncerty.
1: Tak.
0: Dark disco. Chcesz jakby w nim pozostać razem z chłopakami, czy myślisz, że to jest po prostu kolejny etap, który przechodzisz i on tylko sprawia, że możesz jeszcze wyżej i jeszcze wyżej?
1: Wydaje mi się, że to po prostu jest klimat, który pasował do tego utworu. Nie wiem, czy będziemy w nim zostawać, czy nie, bo jeszcze dużo przed nami nagrywania, więc to się zdefiniuje podczas gdzieś tam dalszej pracy nad płytą. Natomiast wydaje mi się, że to była taka przygoda, ale zobaczymy.
0: Czy masz jeszcze jakieś marzenia?
1: Czy wydaje mi się, że my jesteśmy takimi ludźmi, że raczej nie mamy marzeń, a mamy cele, bo one są bardziej namacalne jakby w swojej definicji.
0: To jakie są twoje namacalne cele?
1: Moje namacalne cele, no to iść najwyżej jak się da, po prostu. I
0: masz lęk wysokości?
1: Nie.
0: No to idealnie, żeby tylko ta praca oczywiście i wspinanie na szczyt nie okazało się zupełną pracą. Ja za to mocno bardzo trzymam kciuki. Powiem ci, że załóżmy, wasza jakby rozpiętość umiejętności muzycznych i wykonywania różnych nurtów na scenie jest naprawdę bardzo ogromna. Załóżmy kawałek z waszej płyty Tokio. Ja nie pamiętam dokładnie numeru, ale chyba to był tytuł Śnieżne Dni.
1: Zgadza się.
0: Sama gitarka. Ona cały czas mi chodzi po głowie. Czyli można zrobić coś, co jednak w twojej głowie zaszczepi się na bardzo, bardzo, bardzo długo przy użyciu właśnie tejże gitary.
1: Zgadza się, pewnie. Tak samo jak przy użyciu syntezatora, czy jakiś tekst zapadał w głowie. No, na tym bazuje w zasadzie muzyka. Na tym, żeby zapadają w głowie.

0: Ikarus Film, może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą, dlaczego środek transportu i pan Piotr Kupicha?
1: Dobra, śmieszne. Całkiem zabawne w sumie. Znaczy Ikarus Fell na początku było, tak? Czyli upadek Ikara mitologicznego, a potem ludzie zaczęli przekręcać, właśnie myśleli, że Phil będzie grał czy coś takiego i potem się dziwili, że wychodzi jakiś mały Chińczyk, a nie Kupicha. No i potem tak to wyglądało, że przeinaczali tą nazwę, czy na plakatach, czy gdziekolwiek indziej i w sumie pomyśleliśmy, że no nie ma Ikarus Fell, a Ikarus Fell parę zespołów było, no to może pójdziemy w tę stronę. Jak już ludziom się to podoba, bo sami zamieniają, no to czemu by nie? Także poszliśmy w tą stronę i gdzieś tam to definiujemy jako ten Ikar, który czuje może uczucia podczas lotu, czy coś takiego.
0: No tak, który chce się wzbić w powietrze, lecieć w stronę słońca. Czy wasza druga płyta będzie właśnie taka słoneczna?
1: Nie, raczej właśnie będzie podziemie, mrok i depresja.
0: Bardzo. Czyli się co, roztopi jednak wosk na piórkach Ikara?
1: Tak. Wydaje mi się, że to takie widmo naszego społeczeństwa dzisiejszego. Mhm. Ten właśnie roztopione skrzydła i ten mrok, depresja.
0: Dobra, czyli druga płyta będzie jakby stricte związana z różnymi sytuacjami, również rozumiem politycznymi i społecznymi, tak? Z tym, co się dzieje jakby wokół nas? Czy to będą jakby wasze prywatne, takie indywidualne
1: to
0: odczucia zawarte?
1: To będzie płyta o byciu sobą.
0: Okej.
1: O byciu sobą w dzisiejszych czasach i jak to jest trudne być sobą w dzisiejszych czasach.

0: Jak sobie z tym radzisz, żeby być sobą w dzisiejszych czasach? Jak załóżmy walczysz ze stresem?
1: Ze stresem?
0: Może inaczej zapytam, czy ty się w ogóle, Daniel, stresujesz?
1: Zależy, jakimi sytuacjami. No myślę, że jeśli chodzi o muzę i w ogóle jakby granie koncertów, no to się nie stresuję w ogóle, bo jestem tego pewien. Jakby to jest to, co chcę robić i to, co robię od bardzo dawna i jestem tego gdzieś tam pewien. Natomiast to, co mnie stresuje, to sytuacje społeczne, ponieważ jestem introwertykiem. No i to jest stresujące.
0: Czego nie lubisz? Co ci denerwuje?
1: Poznawanie nowych ludzi.
0: Okej, okay, czyli dzisiejsze nasze spotkanie jest dla ciebie...
1: Nie, jest całkiem przyjemne.
0: O, dzięki natomiast, Bogu.
1: Ale natomiast fajnie. Poznawanie nowych ludzi...
0: Chcesz jeszcze wody?
1: Nie, dziękuję. Wzbudza we mnie potężny stres i to powoduje, że ciężko jest tym ludziom do mnie dotrzeć i z drugiej strony też mi ciężko jest do nich dotrzeć.

0: Łatwiej się wtedy tworzy piosenki? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Jak jeszcze introwertykiem? No. Nigdy nie byłem ekstrawertykiem, więc nie wiem. Natomiast całkiem przyjemnie mi się...
0: Ja jestem jeszcze ani jednej nie napisał.
1: No to chyba mamy odpowiedź.
0: Chyba tak, mi się coś wydaje. Czego mogę ci życzyć na eksploracji waszej alternatywnej drogi?
1: Cierpliwości.
0: Bo wiesz, że polskie drogi są dziurawe.
1: Wiem, jestem z Lublina. Tragiczne drogi, nie polecam.
0: Jeżeli chodzi o koncerty i sprawy koncertowe, jak ty dbasz jeszcze o swoich fanów, powiedz mi szczerze?
1: Wydaje mi się, że mamy dobrą relację z fanami. Zawsze do nich wychodzimy po koncertach. Zawsze, kiedy na przykład ktoś przyjedzie na nasz koncert z daleka, to zawsze go gdzieś tam zaprosimy na herbatę czy coś takiego. Pogadamy z nim, bo jednak to jest duże poświęcenie.
0: Czyli jesteście jednak muzykami, którzy lubią mieć też taki bezpośredni kontakt ze swoimi ludźmi sprzed sceny.
1: Zgadza się. No teraz też mamy do tego perspektywę taką, ponieważ nie jesteśmy jeszcze tak bardzo rozpoznawalnym zespołem.
0: Jeszcze, to mi się podoba.

więc no mamy tą perspektywę, że gdzieś tam możemy sobie pozwolić swobodnie, żeby z tymi fanami pogadać i tak, no domyślam się, że ludzie z topu to mają z tym problem, bo nawet jak pójdą do galerii, to ich obchodzą ludzie dookoła i pewnie się czują jak jakieś małpy w zoo. Natomiast no my mamy tą perspektywę, więc z niej korzystamy, póki możemy.

0: Wasz singiel Mayday, kolejny bardzo poważny krok w kierunku indie popowego brzmienia, ale tutaj też słyszę takie kosmiczne syntezatorki.
1: Tak, zgadza się.
0: No, tutaj też miałeś ostatnie słowo.
1: Tak, płyta, którą będziemy wypuszczać teraz, druga, właśnie będzie bardziej w klimacie syntezatorowym. Zawsze byliśmy gitarowym zespołem, natomiast teraz chcemy poeksperymentować z klawiszami. Tak to wygląda mniej więcej. I nam się podoba ten kierunek. Myślę, że jeżeli mamy jakichś takich rdzennych fanów od początku, no to może nie do końca im się będzie to podobać, bo są przyzwyczajeni jednak do tego brzmienia gitarowego. Natomiast wydaje mi się, że nas definiuje to, jacy po prostu jesteśmy. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co powiedziałem teraz, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy sobą i przekazujemy to w utworach naszych i myślę, że to jest to, co trafia do ludzi. Nie do końca gatunek, czy są gitary, czy syntezatory. Myślę, że to nie ma do końca znaczenia.

0: Daniel Goral, czyli frontman Icarus Feel w Radiu SK2, gościem dzisiaj jest. Z racji tego, że bardzo lubicie koncerty, w jakim nietypowym miejscu chciałbyś zagrać koncert? Czy to właśnie jakaś galeria albo zoo? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, albo pod mostem załóżmy.
1: Myślę, że w parkingu podziemnym, w galerii handlowej. Myślę, że to by było ciekawe doświadczenie. A tak to lubimy grać wszędzie i chcemy grać wszędzie.
0: Zapominacie czasami tekstu? Znaczy zapominasz ty. Zdarzy ci się.
1: To notorycznie się zdarza.
0: Pytam się o to po prostu, bo wtedy są właśnie fani sprzed sceny, którzy zawsze człowieka wspierają, nie? Mój drogi, dziękuję ci serdecznie za spotkanie. Zaglądamy na wasze media społecznościowe.
1: Tak,
0: Icarus Feel, Facebook Icarus i Instagram. Official. Jeszcze raz?
1: Icarus Feel Official.
0: Proszę bardzo zapamiętać i od razu tam zajrzeć. Tam są wszelkie informacje na temat waszej pracy. Gdzie chłopaki chodzą, czym się zajmują, jak się uczą, czy się nie uczą, pracują.
1: Uczą się. Normalnie się uczą.
0: Proszę państwa, studenci, którzy spełniają swoje marzenia, przy okazji pracują. Jak ja byłem studentem, to pracowałem. Jest nas wielu. Daniel Goral to jeden z trzech. Icarus Feel. Życzę wam, panowie, żebyście swoje skrzydła tak mocno rozpięli, abyście polecieli do czarnego słońca, jeżeli ma być Dark Dance w drugim albumie, na to, żeby to słońce może delikatnie zaszło, ale nigdy nie zachodziło nad waszymi sukcesami, czego wam bardzo serdecznie życzę z całego serca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Daniel Goral, frontman Icarus Feel. Jak sam powiedział, jeszcze, ale już niedługo zobaczycie, że będzie głośno. Tylko trzeba jeszcze chwilę poczekać. Daniel Goral, dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia przed sceną.
1: Dziękuję.
0: I trzymam kciuki za wasz kolejny drugi album.
1: Dzięki.

0: muzyczny.
1: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
1: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
1: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

0: utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.
1: Jak

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

te emigracje były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: całym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rokowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet 2 razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfekt był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, wkalkulowane. Grupa oczywiście zagrała poza konkursem jako jedna z gwiazd. Została owacyjnie przyjęta, a szczególny aplauz wzbudził utwór Chcemy być sobą, który już niebawem był śpiewany na koncertach z tekstem Chciałbym bić ZOMO. I nie była to jedyna piosenka, w której w wersji estradowej zmieniano słowa. Inna sprawa, że autorem tekstu nie był Olewicz, lecz Hołdys. Ogólnokrajową popularność zapewniła Perfektowi emisja jego koncertu ze stołecznej sali kongresowej z października 1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. Unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało studyjną wersję utworu Wieczorny przegląd moich myśli, który nie pojawił się na regularnych płytach grupy, a doskonale oddawał fascynację lidera muzyką The Police. Podczas naszego koncertu w sali kongresowej, opowiadał Markowski, rozjebano 12 siedzeń. Dlatego, że jak ludzie z pierwszych rzędów wstali, to ci z tyłu chcieli nas widzieć. Stanęli więc na tych siedzeniach i skakali po krzesłach. A kto cięższy, to się zarywał. Po tym incydencie mieliśmy zakaz wstępu do kongresowej. Podobnych scen nie widziano w tym miejscu od czasów słynnego koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayala 13 lat później. Gdy Perfekt był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem 1, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, tak że nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz, który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko 1 piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem 1. longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle w ciągu jednego dnia przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem nie został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. Biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwsze long playe najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długo grający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starcy, nam mówicie? Przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdy Solewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygi, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz. Chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem, niewiele ci mogę dać. Tak jak ja bym to zagrał i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się 2 tego rodzaju piosenki. Wieczorny przegląd moich myśli i Nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż 2 ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa „kogo skarcić za Hołdysa” czy „kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym” można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że Hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. Gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie, Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika, lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała 3 utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji Hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy Hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu.

czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu Hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok "Chciałbym bić ZOMO" pojawiały się frazy "Nie bój się tego Jaruzelskiego", a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEP CEPA CEPem Pogania, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence "Co za hałas, co za szum" we fragmencie "Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd", Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak "Nie płacz Ewka". Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. "Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny", opowiadał. "Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział: no masz zasrańcu w prezencie". Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. "Napociłem się, zanim znalazłem pomysł", potwierdzał Olewicz. "Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju". Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób: Olewicza, Hołdysa, Mogielnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. "Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej", opowiadał Olewicz. "Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, małego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny". Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. "Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec", wspominał. "Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem "Wujek Józek zmarł", ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało "Wiatr odnowy wiał". Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Od taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia.

0: Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider jednak uważał, że autobiografia traktuje o nim. Z trudem udało mu się wyperswadować, by oddał mikrofon Markowskiemu, ale i on miał problemy z piosenką. Walczył z nią przez cały dzień. Liderowi udało się jednak przeforsować, by utwór został zarejestrowany w sposób monotonny, opowiadający, co przysporzyło dodatkowych problemów. W pewnej chwili rozpatrywał nawet porzucenie projektu. Taśma z utworem trafiła do radiowej Trójki w ręce Piotra Kaczkowskiego. Rówieśnik Olewicza zawsze wysoko cenił dobre teksty, a w tym odnalazł przeżycia swojego pokolenia. Wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach Trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfektu uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w Ewce czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. Docenili to słuchacze, nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali pocztówek dźwiękowych, nie słuchali Radia Luksemburg, ani nie znali Blue Suede Shoes i nie wiedzieli, kim był klezmer. Na początku września 1982 roku autobiografia zadebiutowała na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 17. Chociaż jej radiowa premiera odbyła się zaledwie 4 godziny wcześniej. A przecież było to w czasach, gdy nie istniał internet i głosowano telefonicznie. Po tygodniu dotarła do miejsca pierwszego, na którym królowała przez 7 notowań, a w pierwszej 20 pozostawała łącznie przez 17 tygodni. W zestawieniach najlepszych polskich piosenek wszechczasów zawsze zajmowała miejsce pierwsze lub drugie, rywalizując z Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy UNU. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przebojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdys Olewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka 3 razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej 20 utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w pocztówce do państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa HD.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu S.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

właśnie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.